0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: z nim spała. Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Amerykańskie rozczarowanie. Trzy Korony nie zdobyły jednak tak wielkiej popularności, jak oczekiwał tego ich lider, i wiosną 1972 roku zespół zakończył działalność. Latem Clenchon wyjechał do USA i zamierzał zostać tam na stałe. Zdawał sobie jednak sprawę, że zrobienie kariery muzycznej za oceanem będzie bardzo trudne. Nie zamierzał jednak brać rozbratu z muzyką. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do polskich klubów w Chicago. Zacząłem tu grać już miesiąc po przyjeździe, relacjonował. Gram i śpiewam do tańca. Takie tam panują obyczaje, inne rządzą tam prawa, inne są formy działalności estradowej. Jestem realistą, ale wewnętrzna potrzeba komponowania i muzykowania, bycia na estradzie okazały się silniejsze od świadomości, że podobnych wokalistów i gitarzystów są w tym kraju tysiące. Na życie zarabiał jako kontroler produkcji w wydawnictwie podręczników i pomocy szkolnych. Przyznawał, że do muzyki raczej dokładał, ale gdy pojawił się prywatnie w kraju 3 lata później, odrzucił propozycję serii koncertów. Uznał bowiem, że tak naprawdę mógłby zaprezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska Clenchon nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty, żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie longplaya pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru 3 Koron i czerwonych gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że Clenchon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem Clenchon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec lutego 1981 roku, wracając z takiej imprezy, Christopher uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do Clenchona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy Clenchon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem. Był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez Clenchona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała, razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem Clenchona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i 3 Koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na Fujarce, który wylansował zaledwie jeden przebój Czekam na Twój Przyjazd. po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z Klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował Skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Severin Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był Klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Severin nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z Nadwisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marii Rodowicz, Steni Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach. Od ludzi z Pagartu, przez ZAIX, po tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie, gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody. Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważał, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z Nadwisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego Zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność. Polska zawsze była bowiem najweselszym barakiem obozu socjalistycznego, a cenzura nad Wisłą nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jaki panował w innych państwach bloku wschodniego. Grupy rockowe nagrywały płyty i miały dostęp do radia, co u naszych sąsiadów było nie do pomyślenia. Tylko na Węgrzech tolerowano taką muzykę, dlatego powstały tam zespoły Omega, Lokomotiv GT czy Scorpio, do dziś wspominane z sentymentem. Miłośnikom mocnego uderzenia nie przeszkadzał nawet język wykonawców, który raczej niespecjalnie nadaje się do śpiewania daleko od balatonu. Czerwone gitary po raz pierwszy trafiły do NRD w 1968 roku i od razu wzbudziły tam ogromną sensację. Muzycy śpiewający w beatlesowskim stylu melodyjne piosenki własnego autorstwa to było coś, czego nad sprawą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że czerwone gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 long playe i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność czerwonych gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm gib mir deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie enerdowski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli tego chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją 3 long playa zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową. Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył Skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitarren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował Skrzypczyk. Decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnio-niemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia Miłość Żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitarren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność czerwonych gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. Ale dzięki takim tournée Skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam czerwone gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów czerwony mógł być tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ensemble z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych Stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie czerwonych gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami. Pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na tournée często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie czerwonych gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. Na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników. Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów, ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły, te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka, szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie czerwonych gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później Czerwone Gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój Serca. Stanowiła ona potwierdzenie, że grupa przestała się rozwijać muzycznie. Czerwone Gitary popełniły błąd nadmiernego zapatrzenia się w twórczość własną, krytykował publicysta Andrzej Bajkowski. Błąd bezkrytycznej wiary w trwałość własnego sukcesu. Forma pochłonęła treść, forma się doskonaliła, treść zanikała. Czerwone Gitary, coraz piękniej mówiąc, miały coraz mniej do powiedzenia. Przestały mówić od siebie, zaczęły mówić z piedestału sławy. Zespół wpadł w wykopany przez siebie dołek, sława poprzewracała im w głowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój Serca czy Na Fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie omieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie i rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu? Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki Big Beatu w naszym kraju. Mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trzy Korony, No To Co, ABC, Trubadurzy, żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż Big Beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka Czerwonych Gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z Portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów czerwonych gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na Porcie Piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu, czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku czerwonych gitar. W kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, tekst napisał Dzikowski, nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast czerwone gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z czerwonych gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu czerwone gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze raz z 2015 roku. Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania czerwonych gitar, bardziej niż mocno promowany senny szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom Klęczona grupa jednak przeszła do historii. Wszak

0: czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Mysłowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

0: star.
1: To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami z zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
3: Prawdziwa muzyka zawsze wybiera sobie tych, którzy mają śpiewać z emocjami, mają śpiewać sercem. Postanowiła sobie wybrać, nie wiem, chyba kolejnego kochanka, jakim jest Mateusz Gędek. Witam cię serdecznie w Radiu SK2.
4: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
3: To może zacznijmy od początku. W którym mieście wychowałeś się, które jest twoim rodzinnym, do którego lubisz wracać albo w którym mieszkasz cały czas?
4: Ja się wychowywałem w Praszce, to jest miejscowość w województwie opolskim. Nieduża miejscowość, później przeprowadziłem się do wsi obok Strojec, ale raczej się jakoś tam identyfikuję jako ten praszkowiak.
3: Czyli rozumiem, że od małego lubisz obcować z naturą. Skaczesz po drzewach, biegasz po łąkach.
4: Zdarzało się, bo harcerzem też byłem przez 7 lat, także mam doświadczenie w tym temacie.
3: Jeżeli chodzi o szkołę, zacznijmy może od niej. Z czego byłeś dobry, a z czego byłeś noga?
4: Ja zawsze byłem bardzo dobrym humanistą i od niejednego nauczyciela usłyszałem, że jak chodzi o lanie wody, to jestem absolutnym mistrzem. Bardzo dobrze umiem mówić o niczym, aczkolwiek merytorycznie też potrafiłem się odzywać. Myślę, że nie było to problemem. Byłem straszną nogą z przedmiotów ścisłych. Matematyka,
3: fizyka.
4: Fizykę jeszcze tam gdzieś mniej więcej rozumiałem. Miałem bardzo dużą zajawę na samochody kiedyś, więc dla mnie ten opór powietrza, wszystkie te takie rzeczy stricte, które można było na logikę, na głowę sobie ogarnąć, to gdzieś tam te czwórki, piątki jeszcze z tej fizyki wyciągałem. Ale cała reszta przedmiotów ścisłych, no wyszła mi wybitnie średnio.
3: A w szkole powiedz mi, dziewczyny za tobą biegały? Bo rozumiem, że na wszystkich apelach szkolnych, no to chyba jakieś muzyczne wykonania musiały się pojawiać.
4: Te wykonania były, niekoniecznie było to latanie dziewczyn za mną, bo też wydaje mi się, że wtedy jeszcze w podstawówce te występy przed publiką szkolną, dużo ludzi to odbierało w taki sposób jako coś takiego krępującego, dużo osób się wolało nie wychylać w takich kwestiach. No tak. Ja nie miałem z tym nigdy problemu.
3: Wszyscy potem mówili, że jesteś, załóżmy, Lizusem Pani od Polskiego.
4: Oj, to masę razy to usłyszałem, naprawdę. Nawet nie tylko Pani od Polskiego, ja po prostu.
3: Ja też byłem w teatrzyku, nie przejmuj
4: się. Tak, ja miałem według społeczeństwa szkolnego, miałem największe chody po prostu w szkole.
3: Bo zawsze na każdym apelu występował i grałeś, śpiewałeś?
4: Śpiewałem, głównie śpiewałem. Raczej instrumentalnie się tam nie udzielałem.
3: I to już był ten moment, kiedy ty kochałeś muzykę albo zauroczyłeś się muzyką? Pomyślałeś sobie, że może kiedyś w przyszłości by fajnie było się zająć tym profesjonalnie?
4: Ja muzykę pokochałem gdzieś w trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Ja wtedy stwierdziłem, że chciałbym pierwszy raz gdzieś wyjść, przedstawić się tak samodzielnie, zaśpiewać jakiś utwór. To był chyba konkurs piosenki właśnie u nas w podstawówce, gdzie jeszcze werdykt polegał na tym, że każdy z widowni miał swój koreczek i wykonawcy mieli swoje koszyczki i do tego koszyczka się dostawało koreczki i to było na zasadzie głosu. Potem moja nauczycielka od muzyki, pani Brygida Jechęcka, zaczęła mnie zabierać na jakieś konkursy takie miejskie, później jakieś wojewódzkie, ogólnopolskie. No tak to się zaczęło wszystko powoli kręcić. Ja wtedy muzykę kochałem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten moment, kiedy to muzyka mnie wybrała, to było to takie stanie się świadomym tego, co się robi. Kiedy ja zacząłem tworzyć swoje pierwsze utwory, które już miały jakiś taki sens, były przeze mnie przemyślane, to był taki moment, gdzie ja zrozumiałem, okej, to jest jakiś taki znak, sygnał, że rzeczywiście ta miłość, ta relacja jest obustronna.
5: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. Co w twoich rękach, co w moich jest. Kto nam podpowie, kiedy i gdzie. Nie było czasu, by odnaleźć je w innej jednej bajce, w innym lesie też. Gdy w twoich oczach milczenie serc, ja też zamilknę, chcę.
3: Ale zanim zacząłeś tworzyć swoją własną muzykę, no to jeszcze wcześniej próbowałeś swoich sił w telewizji jako chłopak.
4: Popróbowałem.
3: The Voice Kids, tak?
4: The Voice Kids, pierwsza edycja, zgadza się.
3: Pierwsza edycja. Ty zacząłeś jakby całą przygodę tego cyklu The Voice Kids, no bo teraz już jest, nie wiem, która, Enta, jako taki stary, już doświadczony uczestnik tego programu. Co myślisz o tego typu show i jak wspominasz tamten czas?
4: Z czystym sumieniem, w takiej swojej subiektywnej opinii mogę powiedzieć, że ta drużyna Edyty, ta nasza drużyna była taką naprawdę drużyną wyjadaczy po prostu, gdzie każdy miał niesamowity talent, każdy po prostu mógł wygrać i nie było tam lepszej, gorszej osoby. Tam po prostu każdy był żyletą, tak kolokwialnie mówiąc, że każdy po prostu potrafił dać sobie wszystko.
3: Gdyby można było wsiąść do wehikułu czasu i do tamtych chwil wrócić, zrobiłbyś to jeszcze raz?
4: Absolutnie, oczywiście, żebym to zrobił. To była decyzja, która mi otworzyła niesamowicie dużo furtek, dużo doświadczenia zyskałem dzięki temu i telewizyjnego, muzycznego, takiego ogólnego pojęcia w tym wszystkim, jak to działa. Sama atmosfera programu, no fantastyczna, absolutnie. Przesympatyczni ludzie, świetna obsługa i absolutnie nie żałuję, że tam trafiłem.

0: Mateusz Gędek, który jest gościem Radia SK2, po tej przygodzie w The Voice Kids się zaczął przygodę z takim zespołem jak Four Dreamers.
1: Zgadza się. Też ciekawa przygoda.
0: Bo to było czterech chłopców, o którym każda dziewczyna marzyła. Nastolatka.
1: W Dreamersach było tak, że dziewczyn było dużo, każda chciała zdjęcie, każda chciała podpis, każda chciała coś. Propozycji nie zliczę, wyjścia na kawy, na herbaty. Jeżeli komuś nie odpisałem kiedykolwiek, a słuchał tego wywiadu, przepraszam, po prostu było tego dużo. Pewnie bym poszedł.
0: Tak.
1: Tak, takie Just Five, tylko że nie wiem, z Allegro albo z Wisha jakiegoś, czy cokolwiek.

0: fajna przygoda, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Jak dla chłopaka, który wtedy ile miałeś? No, 15, 14 lat?
1: Ja wtedy miałem 13 lat.
0: Jeszcze mniej,
1: więc no. Moment, w którym powiedzieli mi, wydacie płytę, będziecie grać koncerty, będziecie robić muzykę. Poszedłem w to w ogóle w ciemno, nie zastanawiając się, czy to dobrze, czy niedobrze, czy ja to zniosę, czy ja tego nie zniosę, i dałem radę, podołałem temu wszystkiemu. Nie spodziewałem się, że w wieku 15 lat będę mógł zagrać na festiwalu w Opolu, będę mógł być nominowany do Fryderyków. To było wszystko takie...
0: Za szybko?
1: Absolutnie nie. Ja byłem na to zupełnie, może nie gotowy, ale potrafiłem to znosić, tą presję.
0: Tutaj jeszcze nauka, szkoła.
1: Prawda, tego było rzeczywiście dużo. Ja też jestem bardzo wdzięczny sobie samemu i też rodzicom, no bo oni to we mnie wykształtowali, że miałem bardzo szybko określone już priorytety i swoje takie założenia, które już były...
0: Czyli jak jeździłeś na koncerty, to rodzice mówili, tylko nie pij alkoholu.
1: Oni się obawiali o to i to tak ironicznie, bo wiadomo, że ten rynek muzyczny... Tak,
0: nie tylko na alkoholu tam. Wiadomo.
1: Dokładnie, tam się działa na wszystkim, więc zespół był fantastyczną przygodą, ale to nigdy nie było docelowe moje miejsce. Nie była muzyka, którą ja chciałem tworzyć. Tak jak ona z początku była super, była fajna, była skoczna, tak człowiek już po 2 latach na przykład zaczął chcieć czegoś więcej. Zacząłem też pisać pierwsze teksty.
0: I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda i ten romans z tą prawdziwą muzyką. Pamiętasz swój pierwszy singiel, jak się nazywał?
1: Pierwszy singiel to jest Kamień, do tej pory. Tam zgadza się.
0: Zimny i chłodny numer, trzeba przyznać.
1: Zimny i chłodny
0: numer. Jak na sam początek tej muzycznej kariery, to byłeś zimny jak kamień niż na starcie.
1: Na pewno jestem zadowolony z tych numerów, bo każdy z tych utworów to jest takie moje dziecko.
0: Ale on jest świetny.
1: Cieszę się, bardzo mi miło. Aczkolwiek tak też po tych latach zastanawiam się. Kurczę, może mogłem zrobić tak, może to za poważne jest jeszcze. Tak metodą prób i błędów to było.
0: Powiedz mi, o czym jest w takim razie numer Kamień? Bo rozumiem, że wszystkie numery, które powstają, musi być jakiś moment w twoim życiu, który cię do tego zainspiruje. W takim razie, co było inspiracją w tym przypadku?
1: Relacje międzyludzkie, no to jest coś, z czego czerpię najwięcej. Tak, tak, to było to takie jednostronne uczucie, które po prostu trafiało.
0: Ale tak to z tą miłością jest. Chyba jako pierwsza w artyście każdym wyzwala zimne czasami jak kamień uczucia.
1: Oczywiście, no i to jest też piękne w tym uczuciu, że można je na milion sposobów po prostu przedstawić. Za każdym razem każda piosenka o miłości może być inna.
0: Tamta miłość już się skończyła.
1: I tak, tak, to już są stare dzieje. Z perspektywy czasu nie było to nic takiego strasznego. Wiadomo, że dla 3-latka problemem będzie to, że rozlał mu się soga. Dla 15-latka, że nie będzie go chciała jakaś dziewczyna. No i za chwilę też się to zmieni i będzie to jeszcze coś innego.
2: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. W twoich oczach milczenie serc.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z tą prawdziwą muzyką, która to ciebie pokochała, a ty pokochałeś ją. Kamień to twój pierwszy singiel. Kolejnym z singli, który u mnie wywołał pozytywne i bardzo ciekawe uczucia, to Fantasmagoria.
1: Bardzo się cieszę, ponieważ ja uwielbiam ten numer, absolutnie.
0: Iluzje, wizje, złudzenia, mieszanka tego, co jest jawą, tego, co jest snem. Opowiadaj w ogóle, jakie ty miałeś wizje na ten numer? Skąd w ogóle one się wzięły w twojej głowie? Co je wywołało?
1: Pomysł na ten utwór w ogóle powstał niesamowicie szybko i byłem wtedy po ciężkiej nocce, na zasadzie mało spania, dużo przemyśleń, dużo jakichś problemów. Utwór, który opowiada też o tym moim stanie, w jakim ja byłem w tamtym momencie, czyli w takim trochę letargu, w takim zawieszeniu, że troszeczkę nie do końca wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, dlatego wersy w stylu tonę dłonie coraz dalej od powierzchni. Te słowa autentycznie, gdzieś tam te dwie linijki wypłynęły ze mnie w studio, jak wymyślaliśmy tekst. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest pomysł na refren. To trwało 15 minut, napisanie całego refrenu. Usiadłem, miałem na pętli puszczony instrumental i gdzieś tam przez te 15 minut po prostu to wyszło i mówię, dobra, to jest to, jakby musimy to ciągnąć w tym kierunku.
0: Więc i to jest numer, który powstał w 15 minut.
1: Zgadza się. Po prostu mam wrażenie, że wyrzuciłem z siebie dosłownie w mikrofon, rzuciłem tym, co miałem w głowie, co miałem gdzieś tam w sobie i...
0: I było ci potem lżej?
1: Było, było. Dla mnie w ogóle muzyka jest fajną terapią, ponieważ też jestem trochę osobą, która nie specjalnie lubi rozmawiać o swoich problemach. Mm-hmm. Jestem ogromnym hipokrytą, bo ja zawsze też jestem otwarty na, że tak powiem, rozmowę z ludźmi. Lubię posłuchać kogoś, jeżeli ma jakiś problem.
0: Lubisz przyjąć bagaż czyichś doświadczeń, ale swoimi za bardzo się nie chcesz dzielić.
1: Zgadza.
0: Bo wolisz je rozwiązywać sam, niż obarczać nimi inne osoby.
1: Tak. Prawdopodobnie jest to jakaś wada w pewien sposób, mm-hmm. bo wiadomo, że zawsze jest lżej, jeśli się sięga po pomoc, ale na
0: po prostu szybciej ci garb urośnie od tych kłopotów.
1: Myślę, że tak, że noszę wystarczająco dużo na barach, przez też to właśnie, że zbieram bagaże od innych ludzi, ale mnie to z kolei nie męczy, tylko to jest na przykład też fajna opcja, żeby poszukać jakiejś historii właśnie do utworu. No niekoniecznie zawsze to musi być uciążliwe, tylko jest to też fajne zbieranie doświadczeń innych ludzi, zbieranie innej perspektywy.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. No to teraz porozmawiajmy o mozaikach. Co było przyczyną powstania tego utworu? Czy to była czyjaś sytuacja życiowa, czy twoja?
1: Tutaj było trochę żalu, takiej może złości nawet w jakimś stopniu. Dużo ludzi mówiło mi, co ja mam robić, jak mam robić i w ogóle, jak powinno moje życie wyglądać.
0: Nie lubisz, jak ktoś batutą dyryguje twoim życiem?
1: Nie do końca. Oczywiście, że jeżeli jest to ktoś z doświadczeniem i ja mam...
0: A czy miałeś wtedy skończone 18 lat?
1: Nie miałem. Nie miałem, ale dużo osób też mi mówiło, że gdzieś tam mentalnie trochę wykroczyłem poza swój wiek. Myślę, że to jest kwestia tego właśnie. Aczkolwiek dalej podtrzymuję to, że uwielbiam rzeczy robić sam. Korzystanie z doświadczenia innych ludzi, którzy mają wiedzę, mają umiejętności, jest super, ale przy okazji tworzenia muzyki ja bardzo lubię, kiedy pośredników w tym procesie jest jak najmniej.

0: Mozaiki to numer, którego świetnie słucha się w samochodzie. W ogóle zacząłem przygodę z twoją osobą od tego numeru i to właśnie w samochodzie, jak wracałem do domu. W niedzielę to było.
1: No proszę.
0: A niedzielne powroty są takie wyjątkowe.
1: Prawda.
0: Nie są takie jak te tygodniowe podróże. Ty lubisz podróżować?
1: Uwielbiam. Jak mam być szczery, ta forma podróży w postaci tej podróży samochodowej jest dla mnie chyba taką ulubioną.
0: Wsiadasz w auto i Mateusz Gędek gdzie jedzie? W góry, nad morze, na Mazury, za granicę.
1: Gdybym miał świadomość tego, że bak jest zatankowany do pełna.
0: Do pełna jest. Zatankowany mnie. Jest do pełna, załóżmy.
1: Dobrze, to jeżeli kosta już mnie nie interesują, to myślę, że nad morze. I może zimą, i może latem ma jak taką swoją magię, swoją charyzmę. To takie miejsce, gdzie po prostu bym sobie usiadł na jakiejś tej wydmie i dla mnie taki ten koniec świata mały, na którym sobie mogę posiedzieć sam.

0: Jaki jest tytuł tego numeru? Ludzie zazdroszczą, że cię mam. Czekaj. Ludzie zazdroszczą, że cię mam, ja zazdroszczę sobie sam. Oczywiście cytuję tutaj numer Czekaj, który jest również twoim dziełem. Ty jesteś zazdrosny? Ludzie zazdroszczą.
1: Czy ja jestem zazdrosny? Ja na pewno bywam zazdrosny. Jestem człowiekiem, który potrafi komuś zazdrościć, aczkolwiek staram się tego nie eksponować. Zazwyczaj, jeżeli komuś czegoś zazdroszczę, to jednocześnie jestem pełen podziwu, że ktoś coś takiego osiągnął, więc raczej nie patrzę spod byka, tylko pójdę.

0: ty wierzysz w prawdziwą miłość? Czy wierzysz, że prawdziwa miłość jest tylko jedna na całe życie? Czy życie potrafi wywołać w nas wiele momentów, aby prawdziwie pokochać?
1: Takie sytuacje trafiają się więcej niż raz. Wydaje mi się, że ktoś tam na nas czeka zawsze. Jest ktoś na końcu tej drogi, gdzie to już się wszystko zamknie i my zostajemy z tą jedną osobą. I to jest, myślę, to najpiękniejsze uczucie wtedy.
0: I o tym właśnie jest ten numer Czekaj?
1: Czekaj jest takim utworem, który ja też, żeby go wykonać, żeby go zaśpiewać, troszeczkę sam też go musiałem zrozumieć, ponieważ tekstowo pracowałem nad nim z Jankiem Benedekiem, czyli aktualnym też producentem utworu. Tam dużo padło sugestii od niego, więc ja też z racji tego, że był to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który wcześniej też działał z Tilowem i cały czas działa, chciałem podłapać jak najwięcej, więc byłem bardzo otwarty na te wszystkie zmiany i to się udało, to było fajne. To jest chyba takie proste, przyjemne uczucie miłości. Na zasadzie jest to takie bezpieczne, bezproblemowe i właśnie mimo tych takich różnych przeciwności, ja po prostu i tak cieszę się, że cię mam, cieszę się, że ze mną jesteś i jeżeli miałabyś sobie pójść, to czekaj, bo jakby jeszcze chcę cię widzieć.

0: także ja.
1: Czasami też człowiek potrafi powiedzieć o słowo za dużo.
2: Piękne przejście.
1: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Słowo za dużo to twój kolejny singiel. Jesteś ambiwertykiem, ekstrawertykiem, introwertykiem?
2: Ja wydaje mi się, że ambiwertyczny.
1: Czyli pomiędzy.
2: Bardzo, bardzo pasuje, bo to jest tak, że niekiedy mogę siedzieć z ludźmi cały czas, a niekiedy rzeczywiście mam ochotę się zamknąć i nie wychodzić przez tydzień z domu.
1: Czasami mówisz o jedno słowo za dużo?
2: Staram się już tego nie robić. Właśnie chyba po tym numerze też zacząłem się bardziej opamiętywać w tej kwestii, bo miałem takie sytuacje i o tym jest też ten numer, że powiedziałem, zrobiłem rzeczy, których konsekwencje były bardzo średnie.
1: Wtedy sobie uświadomiłeś jednak, że co? Słowa mają wielką moc.
2: Że trzeba najpierw myśleć, a później powiedzieć. Prawda jest też taka, że oczywiście można przeprosić, ale też miałem kolegę, który tak powtarzał w taki ciekawy sposób, jak się mówiło do niego przepraszam, to mówił nie przepraszaj, tylko więcej tak nie rób. Tak mnie to jakoś tak bodło. Mówię, dobra, okej, to ma sens. I rzeczywiście, to co się od nas usłyszy, można o tym próbować zapominać, tylko że to dalej zostaje gdzieś tam, więc nie warto w ogóle ryzykować czegoś takiego i fajnie jest jednak powiedzieć tyle słów, ile się powiedzieć powinno, a nie mówić o to słowo.
1: To jedno słowo za dużo.

0: Mogłoby się wydawać, że akurat ten numer dotyczy również jakiegoś związku, w którym to on albo ona powiedziała słowo za dużo. Ale może też w tym chodzić też i załóżmy o przyjaciela. Czym dla ciebie jest przyjaźń, chciałbym się zapytać?
1: Przyjaźń tworzy się z czasem. Ona polega przede wszystkim na wspólnych przeżyciach. Ona polega na sytuacjach nie tylko tych przyjemnych, ale też tych trudnych.
0: Druga w nocy. Padł ci samochód na autostradzie, zadzwonisz po kumpla i przyjedzie po ciebie, żeby cię podholować do domu?
1: Są takie osoby. Definitywnie. To jest, myślę, że spokojnie z 4 osoby mógłbym tak obdzwonić. Może tam rzucą jakąś obelgą w telefon, ale wsiądą w samochód, ubiorą się i pojadą.
0: Ty też jesteś taką osobą i takim przyjacielem? Też można tak na tobie polegać, jak na Zawiszy?
1: Prawda jest taka, że nie mogę tego powiedzieć sam o sobie, to by trzeba było już ich o to zapytać.
0: Ale przy nich zawsze można powiedzieć o to jedno słowo za dużo.
1: Można. Wydaje mi się, że właśnie to jest
0: tak,
1: też to, że...
0: bo oni się nie obrażą, tylko tobą potrząsną.
1: Dużo więcej rozumie, dokładnie. Tam jest też kwestia innego podejścia do człowieka zupełnie. Wydaje mi się, że tak, że jestem taką osobą, że jeżeli na kimś mi zależy, to potrafię zrobić naprawdę wszystko, żeby to zadziałało.
2: Powiedziałem słowo za dużo.

0: Это...
1: Mateusz Gędek, mój dzisiejszy gość, o którym chyba szybko nie zapomnicie. Nie chcę zapomnieć.
2: A, to też jest ładny numer. To fajnie, że o tym pogadamy, bo no, to jest też przyjemna rzecz. Ponieważ ja bardzo lubię ten numer. Uważam, że wylałem wtedy z siebie bardzo prawdziwe emocje. To jest utwór, który powstał na świeżo po przeprowadzce mojej do Warszawy. W pędzie tego takiego tutaj mieszkania w Warszawie ja trochę pozapominałem właśnie o tych wartościach z tego swojego poprzedniego życia.
1: Z Opolszczyzny.
2: Tak, tego życia na Opolszczyźnie, bo ja też nie ukrywam, że zmieniłem się w porównaniu do tamtego czasu. Troszeczkę zaniedbałem wtedy kontakty też z ludźmi stamtąd. Było to nieuniknione, ale też można było się opamiętać i można było coś z tym zrobić. I właśnie to był taki moment refleksji na zasadzie, że ja nie chcę do końca zapominać o tym, kim ja byłem wcześniej i że ta nowa rzeczywistość jest po prostu dla mnie też w pewien sposób trochę straszna.
1: Wolisz drewniany domek w lesie, czy wolisz betonowy las?
2: Drewniany domek w lesie definitywnie, bo jeżeli mówimy o skrajnościach takich właśnie, bo tutaj mamy ten przykład miasta z betonu, las z betonu, ale jednocześnie coś, za czym ja gonię, to jest to poczucie bezpieczeństwa. I ono jest bardzo szeroko przeze mnie rozumiane na zasadzie stabilność
1: finansowa.
2: Finansowa jest super, stabilność emocjonalna jest super, posiadanie kogoś u boku jest super i jakby to są te takie czynniki, które przekładają się u mnie na to takie ogólne bezpieczeństwo. No, że ono się pojawi na pewno w którymś momencie, równie dobrze może być to kamienica z wysokim sufitem gdzieś tutaj w Warszawie, równie dobrze może to być domek w lesie, a może to będzie nawet mój dom rodzinny po prostu, do którego wrócę w którymś momencie.

0: jakie masz sposoby na to, by zwolnić w tym pędzącym świecie?
1: Lubię spać, to jest jakby coś, co robię, kiedy tylko mogę, bo jednak śpię w takim cyklu pracy, no niedużo. Lubię wyjść gdzieś ze znajomymi, lubię pójść na dobry koncert. Ja bardzo sobie cenię też swoje towarzystwo przy dobrym muzie po prostu. Mam w domu gramofon, z którym sobie mogę posiedzieć po prostu przy jakimś dobrym napoju. Dokładnie. Tak, z pianką na przykład. Dużo jest tych form rozrywki, aczkolwiek chyba ta najprzyjemniejsza to jest możliwość wtopienia się w fotel i posiedzenia w dobrym towarzystwie przy dobrej muzyce.
2: Mateusz Gędek w Radiu SK2, niezmiennie ten sam. Pytania. Czy ktoś będzie chciał z tobą jak ja siedzieć do rana, śpiewasz w tym numerze? Można. Wolisz w nocy słuchać kogoś, pomagać mu swoimi radami? Czy zadawać pytania?
1: Jeżeli patrzymy w tej kategorii, to na pewno wolałbym jednak zadawać te pytania, wysłuchać odpowiedzi, starać się zrozumieć tą drugą osobę, aczkolwiek bardzo też doceniam to, jeżeli ktoś umie zadać mi fajne, niecodzienne pytanie, które też mnie skłoni do jakiejś szerszej wypowiedzi. Mm-hmm.
2: A miewasz nieprzespane noce? A jeżeli tak, no to przez co albo przez kogo?
1: Męczy mnie to, co właśnie muszę przepracować sobie sam ze sobą i niekiedy taka nocka jest mi po prostu potrzebna. Wiadomo, że na następny dzień wyglądam jak absolutny gruz, ale to tylko tak przez chwilę, później to odrabiam. No czasami wracają też jakieś takie rzeczy z przeszłości, myśli się o tym, co można było zrobić lepiej, czego można było nie robić w ogóle.
2: O tym są pytania?
1: Trochę tak. Pytania są też o pożegnaniu trochę ze znajomymi właśnie z tej mojej rodzinnej miejscowości, bo my spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, o małym takim pożegnaniu po prostu z tą właśnie pierwszą rzeczywistością, z tymi pierwszymi ludźmi, którzy byli najbliżej człowieka.

0: czy miewasz sny?
1: Miewam. Miewam. Bardzo różne, bardzo dziwne i też nie wszystkie do końca pamiętam.
0: A czy jakieś twoje sny się spełniły, załóżmy? Zinterpretowałeś je po swojemu i to ci się wydarzyło w życiu?
1: Chyba ciężko mi taką sytuację przywołać, bo śnią mi się naprawdę rzeczy niesamowicie dziwne. Śnią mi się węże, śnią mi się strzały z pistoletu, a też śni mi się moja sympatia, która gdzieś tam ze mną się zgodziła wyjść na jakąś kawę. No i w którymś momencie, jak już mieliśmy wychodzić na tą kawę, no to zadzwonił mi budzik o 7:30. Trochę śni mi się życie i ciężko mi powiedzieć, czy coś już się spełniło, czy to było prorocze, bo one się biorą albo z lęku, albo z jakiejś tam niepewności, czy po prostu z uczuć takich pozytywnych, z jakiejś radości, z jakiegoś szczęścia. Więc staram się wynaleźć ich znaczenie i przyczynę.

0: Mateusz Gędek, którego głos może również fantastycznie, bo o snach rozmawialiśmy, spełniać się podczas zasypiania. Przy numerze Bujaj załóżmy.
1: Na takie te spokojne piosenki lubię mówić, że to są właśnie lulabaje, czyli
0: no
1: takie...
0: No nie ma chyba bardziej bujającego numeru, wydaje
1: czyli takie
0: się.
1: Piosenki do spania. To jest też...
0: Szos w wielkiej lekkości.
1: Cieszę się. Tym bardziej, że to jest też utwór taki pierwszy, za którego proces odpowiadałem głównie sam. Demówka powstała w domu, po czym po prostu razem z producentem dokończyliśmy całą resztę i tu już się nic więcej nie wydarzyło.
0: A jak ona powstała w domu?
1: Wyrzuciłem z głowy konkretny obraz jakiejś osoby i postawiłem sobie kogoś, kto jeszcze nie wiem jak wygląda. Może już znam tą osobę, może niekoniecznie i powiedziałem sobie, jeżeli jesteś gdzieś tam, to to jest piosenka do ciebie, to jest taki utwór, który po prostu...
0: To jest wędka na miłość.
1: To jest, można zagrać tą kartą.
0: Lubisz bujać w obłokach?
1: Lubię, uwielbiam. Ja naprawdę jestem fantastyczny w myśleniu o niczym na przykład. Tak. Mam tak czasami, że sobie stoję gdzieś i ktoś stoi obok mnie, ja się zaśmieję, a i ktoś się nie pyta, co się stało, ja powiem, bo sobie żart opowiedziałem, nie? Coś tam sobie wyobraziłem śmiesznego.
0: Czyli rozmawiasz ze sobą?
1: Oj, bardzo dużo. Ja mam tak świetną imprezę po prostu
0: wiesz,
1: w głowie z reguły.
0: Wiesz, czyja to jest cecha jakich ludzi? Mądrych!
1: Mądrych? No tak słyszałem, gdzieś tam się coś zdarzyło. Ktoś tak kiedyś powiedział, gdzieś tam to wyczytałem. Kiedyś była taka sobota, kiedy ja wstałem o 10 i do godziny 17 było wielkie sprzątanie mieszkania i głównie to polegało na rozmowie z samym sobą, że ja chodziłem i na głos mówiłem do samego siebie, na zasadzie Gędek, bo ja do siebie mówię też czasami po nazwisku. I wyszedł z pokoju w którymś momencie o tej godzinie 17 Paweł, mój współlokator, i mówi... Co ty gadasz, ładnie ujmując, nie? Bo po prostu od 7 godzin próbuję coś tam, czytam książkę i słyszę tylko jak chodzisz i gadasz, się zastanawiam z kim.
0: Daj mi numer do dealera.
1: Tak, no dokładnie, więc lubię bujać w obłokach, lubię mówić do siebie, no jest to dla mnie też może właśnie forma jakiegoś upuszczania też emocji, bo jak coś zostanie powiedziane jednak, no to jest trochę lżej z tym.

0: ktośmy się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, Tomana Mikora i brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną. Aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police. Takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym powiedział nawet.
0: Dobry pop.
1: A od strony taty to była... Nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał korn.

0: Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli ja... rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie, mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: po prostu
1: twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: To może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłoby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej. C'est la vie.

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z Big Bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą dosyć specyficzne, to się może wydawać, jak ty śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Ziewitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy, tam nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna, a my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny... A, no dobra. Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
1: Takie.
0: A dziękuję.
1: Mateusz Gędyk, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024
0: roku. Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędyk miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że twoje... kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma. Aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na nowy utwór powstał u mnie w pokoju. Później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i dogadania.
0: Grasz na gitarze?
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie, o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co robisz?
0: Ale gram na gitarze.
1: Ale gram na gitarze i działa to. I te
0: na pianinie
1: są także. W utworach,
0: ręce
1: i
0: sobie klaszczę.
1: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów. Na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę. Potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później. Więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
0: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
1: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych, na saksofonie, na trąbce. Na trąbce jeszcze są taką dokładką, która robi takie nie wiem, jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu. Coś takiego zawsze mnie przekonywało. No bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
0: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
1: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
0: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
1: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer. Zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje. Po prostu idziemy, gramy i robimy to po swojemu. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki. Przyjemne, trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka powinie słoik z miodem i pałeczki po sushi i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: Wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też, ile jest płynu w butelce, tak, bo wtedy dokładnie. Jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat stwierdziliśmy, że ta pusta butelka powinien brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian, czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć, instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, ona ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć, można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień zrobić, dokończyć 3 utwory, no skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to, to jak najszybciej musi zostać wydane. No uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: Który lubi tańczyć?
0: Lubię, lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem, no. Miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, no, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może nie wybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właie funkowo-groove'owe, taka gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść i gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się. Ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu.
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy. Tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie. Wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś czasu jestem...
0: bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzućmy do tego zielonego. Tam,
0: i odłóż
1: powinienem być.
0: I odłóż delikatnie,
1: tak,
0: żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żeby
0: ktoś jeszcze mógł do tej,
1: tak,
0: butelki, żeby wlać mógł... miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nie uprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy,
0: nie? No zgadza
1: się. I też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek, więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to. Oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty. Nie wyliczajmy sobie nic.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie czytasz?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo my tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz coś klapnę, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem. No niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewatorstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje...
0: Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim
0: układzie. Boisz się hejtu?
1: Nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie...
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Mhm. Jest krytyka na zasadzie albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesienny do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co wydane. Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie. Bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy. Tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą. Ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę. Ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu, jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe. I to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło. Pięknie dziękuję.

0: godzina 9, leniwy niedzielny poranek, 4 października. No i nie chcę być inaczej, ostatni dzień weekendu. Antonina van Dessel, witam Was serdecznie i obiecuję, że pomimo tego, że kończymy powoli weekend, to będzie to bardzo przyjemne zakończenie, bo pogoda za oknem piękna, a my dodatkowo mamy porcję najlepszych polskich hitów. No więc co? No to już nie takie straszne, prawda?
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jak powiedziała, tak zrobiła, więc na początek bardzo dobry numer Urszule i Malinowy Król. Piękny na rozpoczęcie dnia.

Sun and Grace i Philip Lato i ich setkę, a ja przeczytałam, że mamy w Polsce książkę dla dzieci, która zrobiła światową karierę. Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich to jest ilustrowany atlas, który został przetłumaczony na dziesiątki języków i sprzedał się w milionach egzemplarzy. No a u nas? No właśnie, mam wrażenie, że wciąż nie każdy wie, jaki mamy mały polski eksportowy hit. Słuchajcie, są tam państwa, zwierzęta, jedzenie, zabytki, no i mnóstwo ciekawostek, czyli taka trochę geografia dla najmłodszych, ale bez sprawdzianu następnego dnia. Więc jeżeli nie znaliście, to bardzo Wam polecam. Przepiękna książka. SK2 i bardzo wartościowa. A teraz Demono, statki na niebie.

Wideo, środa, czwartek. No dzisiaj mamy niedzielę i niektórzy w niedzielę lubią wiedzieć, jaka pogoda czeka ich w poniedziałek, co sobie naszykować do pracy, jak przeżyć ten poniedziałek. I słuchajcie, jutro rano jesień pokaże swoją taką trochę bardziej tajemniczą stronę, bo miejscami mgły i zamglenia, ale później całkiem miła niespodzianka, bo na termometrach od 15 do 20 stopni, a lokalnie nawet 22. Deszczu raczej niewiele, więc poniedziałek nie będzie miał wymówki, żeby popsuć nam humor. No i tego się po prostu trzymajmy. Mgła rano, ale dobry nastrój przez cały dzień. A jak dorzucicie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, no to już ten poniedziałek na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny. SK2. A teraz Klubona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Posłuchajmy w niedzielny poranek.

0: my.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Kuba i Kuba i numer chłopaki, a niedzielny poranek, więc podejrzewam, że część z Was właśnie stoi przed najważniejszym wyborem dnia, czyli co dzisiaj na śniadanie. No i kanapki, jajecznica, no a może owsianka. I słuchajcie, ta ostatnia ma dzisiaj całkiem mocne argumenty. Czytałam, że onkolodzy wskazują ją jako dobry wybór na początek dnia, szczególnie z pełnoziarnistych płatków, z owocami, z orzechami czy nasionami, na przykład chia. Czyli jeżeli dzisiaj rano zastanawiacie się, co wrzucić do miski, no to może właśnie owsiankę, zwłaszcza po wczorajszych sobotnich szaleństwach, żeby tak przywrócić równowagę w

0: przyrodzie. Taka dobra propozycja i dobra rada. Dla zdrowia oczywiście.
1: SK2. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10, w niedzielny poranek 4 października. Tak zagraliśmy Wam w SC2 Antka Smykiewicza i numer Pomimo Burz. Antek, z tego co słyszałam, dzisiaj o godzinie 18 gra koncert w podwarszawskich Markach, więc jeżeli ktoś z Was nie miał planów na wieczór, no to być może takie plany właśnie się zrodziły. Po godzinie 10 w SC2 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity. Na początek Lady Punk, Lanberry i Róże Europy. Zostańcie z nami, słyszymy się za moment.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Przybyła. Trwa festiwal filmowy o polskie lamy. Impreza potrwa do 10 października, a co dzień możecie zobaczyć po kilka tytułów. Dziś w Meduzie konkurs filmów krótkometrażowych. Start o 17. O 18 na dworcu głównym Pociąg. Taki film. O tej samej porze w Meduzie Rocket Girl i Sny o miłości. Będą też spotkania z twórcami czy Silent Disco. Cały program znajdziecie na stronie wydarzenia.
5: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
0: No i mamy na zegarach punktualnie godzinę 10 w niedzielny poranek, 4 października i dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad oraz Edwina i Konrada. Wszystkiego najlepszego. Mamy oprócz tego Dzień Zwierząt, Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. Także jest to świętować, piękna pogoda, weekend, zaczynamy.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Róże Europy i ich jedwab. No, bardzo fajny numer, przepiękne chórki na końcu, cudownie się tego słucha. A dzisiaj rano mamy wiadomość, która no mocno porusza fanów Ewy Farnej. Wokalistka i Martin Chobot poinformowali o swoim rozstaniu. Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia podjęli tę decyzję kilka miesięcy temu. I oboje podkreślają, że nadal są rodziną i przede wszystkim kochającymi rodzicami. Tylko nie chcieli zostawiać miejsca na plotki i spekulacje i sami postanowili powiedzieć o tym wprost. No, ich historia pokazuje, że czasem kończy się związek, ale nie musi to oznaczać końca wzajemnego szacunku. No i chyba właśnie dlatego ta wiadomość wybrzmiewa dzisiaj tak mocno. Jest to plotka właściwie z dzisiejszego poranka, z ostatniej chwili, także jesteście na bieżąco.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Marisa, będzie pięknie.

Perfektnie płacz Ewka. No i niedziela, w sumie poranek. Część osób myśli o śniadaniu, ale niektórzy już powoli myślą o obiedzie. No i słuchajcie, dynia, no bo ona w sumie to tak opanowała jesień. Jest dobra w zupie, na stole, w dekoracjach, ale jest też taka jedna dynia, o której możecie nie wiedzieć, albo nie do końca wiecie, jak, co z nią zrobić i jak ją przyrządzić. To jest dynia Hokkaido. No i tutaj ciekawostka, tej dyni w ogóle nie trzeba obierać. Można ją jeść ze skórką. Skórka po ugotowaniu albo upieczeniu bardzo mięknie. No i spokojnie, jak umyjecie ją przed, no to można ją sobie zjeść, jest bardzo delikatna. No a sama dynia ma bardzo dużo beta-karotenu, który jest ważny m.in. dla wzroku. No a przy tym ma mało kalorii i jest dosyć lekka. Czyli mamy taki jesienny hit, który nie tylko ładnie wygląda na Instagramie, ale też smakuje. Więc Hokkaido, zapamiętajcie sobie, to jest dynia, która mówi: nie obieraj mnie, szkoda czasu. No więc dla mnie to jest idealny pomysł na dzisiejszy obiad. A akurat dynię Hokkaido mam w lodówce. Tak przypadkiem się składa.

0: Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Ja przypominam, że zapraszamy Was do udziału w naszej zabawie na najbardziej polski obiad. Wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i głosujcie na to, jaki Waszym zdaniem jest najbardziej polski obiad. Jaka zupa? Czy to rosół, pomidorowa, ogórkowa, a może w ogóle macie jakieś inne typy? I jakie drugie danie według Was też jest takie najbardziej typowe, charakterystyczne dla naszego kraju? Może to będzie kotlet mielony, może to będą gołąbki, a może w ogóle kopytka, łazanki z kapustą? Co chcecie, możecie podać też własną propozycję. Dodatkowo, jeżeli przekonacie nas, że to właśnie Wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole, no to słuchajcie, możemy spotkać się 7 listopada na Stadionie Narodowym na tym właśnie najbardziej polskim obiedzie. Będzie z nami cała ekipa Radia SK2 oraz Daria Ładocha. Więc myślę, że warto się skusić, najeść, a dodatkowo oprócz tego wszystkiego jeszcze dajemy Wam nocleg w Warszawie dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i tę wyżerkę. No to żyć, nie umierać, więc zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. No i co? Głosujemy, jaki obiad jest najbardziej polski. SK2.
1: Reklama. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych.

0: lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: I po reklamie.

0: Ach, jak ten czas szybko leci. Już za chwilkę na zegarach godzina 11. To był Baim, Lola Lola. Po 11 muzycznie na start Oskar Cyms, Hej z Edytą Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. To tylko na początek, więc zostańcie i sami przekonajcie się, jakie najlepsze polskie hity przygotowaliśmy dla Was jeszcze po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amiga 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.
0: No i mamy to punktualnie godzina 11. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali i dobrze rozpoczynają niedzielę 4 października. Ja nazywam się Antonina Wandesela, to jest Radio SK2, które będzie Wam towarzyszyć dzisiaj z najlepszymi polskimi hitami. I to Wam mogę zagwarantować, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. No to co? Zaczynamy?

Ach, i ta końcóweczka, którą Kaja wyśpiewała nam przepięknie. Miało być o warzywie, które jest zapomniane, ale które jest bardzo zdrowe. Ja przyznam się, za chwilkę wam o nim powiem, ale przyznam się, że nigdy go nie jadłam i mam plan, żeby to zmienić. No bo jesienią na straganach pojawia się takie warzywo, które no troszkę podobno niesłusznie zeszło na drugi plan. Jest to czarna rzepa, która jest tania, niepozorna, lekko pikantna, no i podobno kiedyś znacznie częściej lądowała na naszych talerzach. Ja znam tylko szampon z czarną rzepą, który podobno bardzo dobrze działa na włosy, ale żeby ją jeść, jeszcze nigdy tego nie jadłam. Podobno czarna rzepa ma sporo błonnika i można z niej zrobić choćby prostą surówkę z marchewką i jabłkiem, więc jest to ciekawa opcja do obiadu, na przykład niedzielnego. No więc czarna rzepa wraca do gry, no bo czasem okazuje się, że największy hit jesieni wcale nie leży na półce z superfoods, które są teraz po prostu modne, jakieś pitaje, smocze owoce i inne, tylko wygląda troszkę jak coś, co właśnie wykopaliśmy z ogródka. I jeżeli nie jedliście, to też proponuję to zmienić. Ja już mam plan na przyszły tydzień. Czarna rzepo, nadchodzę. SK2. A teraz Mrozu i jego złoto. No ta czarna rzepa to takie trochę nasze złoto, co?

0: Już jutro wieczorem kolejny mecz biało-czerwonych. Po piątkowym 6-0 z Rumunią, no apetyt oczywiście rośnie, no ale tym razem poprzeczka idzie w górę. O 20:45 w Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. UEFA zdecydowała już, kto poprowadzi to spotkanie. Będzie to Francuz Jérémy Pignard, dla którego będzie to pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji. No więc jutro wieczorem sprawdzimy, czy po 6 golach w Warszawie biało-czerwoni przywiozą z Bośni kolejne powody do radości. Nawet ja nie interesuję się aż tak piłką nożną, ale oglądać będę.
1: SK 2.
0: A teraz, ale fajny klasyk. Stachurski, Czuję i Wiem w SC 2. My to potrafimy, co? Zrobić wam muzyczny dzień.

0: Various Monks po cały noc w SC2. No i chciałam wam powiedzieć teraz o wypiekach, dlatego że co sezon w Polsce mamy jakieś mody na jakieś wypieki. Na przykład były to jagodzianki, później to były malinianki, była też wielka moda na krem pistacjowy. No a jesień, no jesień też ma zdecydowanie swoje zapachy. Mokre liście, las, no i oczywiście, no dla mnie, ale myślę, że dla wielu osób też cynamon. No i dzisiaj okazuje się, że cynamon też ma swoje 5 minut, bo obchodzimy dzień cynamonowej bułeczki, czyli cynamonki, która teraz gości we wszystkich piekarniach i kawiarniach z kremem o smaku ciasteczek Lotus, z kremem o smaku czekoladowym, tradycyjnym, takim białym, lekko słonym z serka Filadelfia. No więc dzisiaj jest takie święto. Myślę, że warto wyjść na spacer i świętować, bo słyszałam, że jak się świętuje w taki dzień, to idzie tam, gdzie trzeba, a nie w boczki. Więc myślę, że warto, krótko mówiąc, jeśli jesień miałaby swój zapach, no to właśnie pachniałaby bułeczką cynamonową, a ja wszystkim proponuję świętować godnie. SK2.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Już za chwilkę, dokładnie południe, w niedzielę, a to była nasza polska jesieniara, która wyjechała, żeby nagrać teledysk do tej piosenki, no w Stanach, w Nowym Jorku. Roxy, numer Jesień trwa bez końca. Mocno jesienny, ale opowiadający o emocjach, uczuciach, no jak to u Roxy. A po godzinie 12, czy będzie jesiennie? Będzie, ale ci, którzy nie lubią jesieni, też znajdą coś dla siebie. I na start muzycznie kombi Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Niedziela, dzień lenia, ale pogoda przepiękna, także korzystajcie, tym bardziej, że to ostatni dzień, w którym notujemy powyżej 20 stopni. A ja proponuję Wam wybrać się na jarmark Świętego Michała, to na opolskim rynku. Są tam lokalne pyszności, regionalne rękodzieło i w ogóle można poczuć średniowieczny klimat. Możecie też wpaść do hali Toyota Park na giełdę biżuterii i minerałów. A jak chcecie dobrze zacząć poniedziałek, to w Centrum Aktywizacji Społecznej Joga Śmiech.
0: No i mamy to punktualnie południe w niedzielę 4 października, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Trochę będzie jesiennie, czyli tak sentymentalnie i powolnie, ale będzie też szybko dla tych, którzy potrzebują szybko i tak sprawnie się jeszcze rozbudzić, bo jeszcze trochę po sobotniej nocy nie wrócili do siebie. Antonina Wandesel, dzień dobry, zaczynamy.
12: 100% polskich hitów.
13: Polskich hitów.
0: Kombi, kochać cię za późno, to na początek, posłuchajmy.

0: odje. Doji nutek, tańczy sobie, gra melodia.
1: Przepiękny hit od Sanach, Melodia. Tym razem pytanie, do kogo idziecie, kiedy macie problem i potrzebujecie się wygadać? No, najczęściej wybieramy przyjaciółkę, mamę, a może idziemy do sztucznej inteligencji? No bo okazuje się, że coraz więcej osób właśnie AI pyta o związki, emocje, no i życiowe dylematy. I przyznaję, no wygoda jest ogromna. AI nie śpi, nie mówi, oddzwonię później, nie przewraca oczami i odpowiada nawet o 3 nad ranem. Ale eksperci tutaj przypominają, chatbot zna tylko tę historię, którą mu opowiemy w tym momencie. Więc może zobaczyć problem zupełnie inaczej niż człowiek, który zna nas tak naprawdę. I zna kontekst całej historii i sprawy. Czyli podsumowując, AI może być świetnym pomocnikiem, ja nie mówię, że nie, ale przyjaciółki jeszcze nie zwalniajmy póki co.
2: SK2.
1: A teraz Love i King. Posłuchajmy w SK2.

Są takie imiona, które na chwilę znikają z placów zabaw, żeby po latach wrócić w wielkim stylu. I właśnie takie imię mamy teraz na topie. Hebrajskie korzenie, kiedyś kojarzone raczej z pokoleniem rodziców, czy może nawet bardziej dziadków, a w 2025 roku dostało je aż 612 chłopców. Macie jakiś typ już w głowie? Ciekawe? Podpowiem, to imię biblijne, bardzo dobrze znane, ale przez jakiś czas zdecydowanie, no, nie należało do najmodniejszych, a właściwie to chyba w ogóle praktycznie tego imienia nie było. Chodzi tutaj o... Mojżesza. No. I proszę bardzo, kiedyś prowadził lud przez pustynię, dzisiaj prowadzi ranking imion. Jak widać, prawdziwe klasyki nie wychodzą nigdy z mody. A młodzi rodzice, może to pomysł na imię dla waszego bobasa.

0: BRO wychowany w Polsce, a kto jest wychowany w Polsce, ten wie, że jesienią, no, aktywnością Polaków jest grzybobranie, że pogoda sprzyja i podobno grzyby też są, jest ich wysyp. No to grzybiarze, uwaga, teraz coś do Was. Jest taki grzyb, który uchodzi za prawdziwy rarytas, ale ma jeden bardzo ważny haczyk. Mowa tutaj o smardzu. Nie możemy go sobie po prostu wrzucać do koszyczka podczas spaceru po lesie, no bo smardze w Polsce objęte są ochroną i z naturalnych stanowisk zbierać ich nie wolno i to tak totalnie nie wolno. Wyjątkiem są m.in. ogrody, działki czy parki, czyli takie tereny przekształcone przez człowieka. I za złamanie przepisów, uwaga, może grozić mandat nawet 5000 zł. Czyli krótko. Zobaczysz smardza w lesie? Podziwiaj, spoko, zrób zdjęcie, też okej, wstaw do mediów społecznościowych, też bardzo okej, ale idź dalej, no bo czasem największym skarbem grzybiarza jest po prostu w niedzielę nie wrócić z lasu z mandatem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych.

0: organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: I po reklamie.

0: To był Marcin Rozynek i jego Siłacz. Siłacz za chwilkę przejmuje antenę. Kamil Kowalski już w blokach startowych, więc za chwilkę go puszczam i zostawiam Was w dobrych rękach. On przygotował dużo najlepszych polskich hitów, także możecie być spokojni. Ja już uciekam, odmeldowuję się. Słuchajcie, godzina 13 na zegarach, jeszcze piękne słońce za oknem, więc cóż, no idę na grzyby. A gdzie ja mogę iść? Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, pa!
1: Reklama.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Konkurencja narodowa, czas start, czyli kto pierwszy zapyta, a może dokładkę. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc pies tam pod stołem pewnie liczy na taką. Ja dokładam to, co najlepsze, najlepsze polskie hity. Zalia, Michał Szczygieł, Jugopolis. Kowalski, witajcie w SC2.

Banda Jej Banda i Hi-Fi na cały regulator w Radiu SK2 i najlepsze polskie hity. Takie rzeczy tylko u nas, a takie rzeczy tylko na Florydzie. Krowa uciekła tam z aukcji bydła, czytam. Wybiegła bidulka na ruchliwą drogę i zaczęła spacerować między samochodami. Trudno się krowie dziwić na aukcji. Przez pół dnia słyszysz cały czas: kto da więcej, kto da więcej. To w końcu krowa dała. Dyla, bo musiała sprawdzić swoją wartość na wolnym rynku. To teraz wolno, ale potem się rozkręcimy. Wiktoria Kidawa, SC2.

wideo w SC2 i wszystko jedno, ale wam chyba nie jest wszystko jedno, bo mam obiadek z konkretną dokładką. I tym razem dokładką nie są ziemniaki, ale 500 zł. Przez cały październik, kochani, w SC2 trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad na sk2.pl. No i zbieramy grono smakoszy, które spotka się z nami na Stadionie Narodowym. I my za wszystko płacimy, wszystko stawiamy. Na sk2.pl głosujecie na swój smak dzieciństwa, niedzielny klasyczek albo danie, dla którego zawsze gdzieś tam w brzuchu znajdziecie miejsce. Napiszcie też, dlaczego to właśnie was mamy zaprosić do eskowego stołu. A czeka hotel, no, 500 kieszonkowego, jak mówiłem wcześniej, i VIP-owskie przeżycia, smaki zwycięstwa na Narodowym Polskie również. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy.

I to są właśnie melodie, które sprawiają, że człowiek nawet nie idzie, tylko gdzieś tak delikatnie unosi się nad ziemią, nawet jadący samochodem. Artur Rojek ze swoją jesienną nowością Westy 2 i Mirafiori. A za chwilę ewakuacja może z niedzielnego obiadu z Ewą Farną Westy 2.

0: obudź mnie.
1: Już ta godzina, najwyższa pora wstać. Sixteen, obudź we mnie swoją Wenus. A jeżeli chodzi o formę pobudki, no to może być wulkan polskich hitów. Ten wybuchnie po gorących jak lawa. W newsach punktualnie o 14 w SC2.
2: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór? Może kino? W opolskich Heliosach premierowo zobaczycie tam teraz filmy pod tytułem Digger. Jest to komedia akcji, w której główny bohater jest święcie przekonany, że to właśnie on ma do odegrania najważniejszą rolę w ratowaniu ludzkości. Jest też lalka, czyli nowa odsłona dobrze znanej historii. Reality, coraz większy mrok, to z kolei gatunkowy miks, którego zakończenia z pewnością nie przewidzicie.
4: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
7: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
6: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
8: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
9: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
6: Mówili nam kierowcy. Dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 73 grosze, za litr diesla 7 zł. 88 groszy. Jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0, a jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
1: Już zjedzony, idealnie się układa tam, gdzie trzeba. No to teraz najważniejsza decyzja dnia. Spacer czy może kanapa? No dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc właściciele pupilków nie mają chyba wyboru. Piesek czeka, smycz w dłoń, brzuch pełny i ruszamy. Ale nie sami, jest z nami Landberry, Doda. Spotkamy także na spacerku Anię Dąbrowską i wyprowadzamy to, co najlepsze w SC2. Na ten weekend najlepsze polskie hity.

8 miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Margaret i Dawid Kwiatkowski, który ostatnio pochwalił się swoim nowym krążkiem. Jego tytuł to Południe. Jak mówił podczas premierowego spotkania ze swoimi fanami, Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które Dawid czerpał z krajów położonych na południu od Polski, ale również dlatego, że to jest chwila, gdy słońce jest najwyżej, a południe trwa tylko chwilę. Choć Dawid Kwiatkowski jest, trzeba przyznać, w południowej, szczytowej formie, tak jak zresztą zawsze w takiej jest, doda.

w ST2 Ania Dąbrowska i w głowie. W głowie to teraz różne rzeczy mi się przypominają z lat dzieciństwa, bo chciałem zostać aktorem i mama mówiła mi, lepiej niebo zobaczysz. No i właśnie teraz widzę. Wyznania bardzo znanego aktora Cezary Żak, biskup, wójt w ranczu, ale także przecież znany i słynny Karol Krawczyk, czyli aktor Cezary Żak. Świetny zresztą aktor. Tutaj na łamach kolorowego czasopisma Super Express powiedział, że dostaje 1200 zł emerytury. Dramat.

0: Robert Jansson i Kuba Wodach, West 2 i Małe Szczęścia. A niezłą radochę miał pies, tutaj czytamy w świecie internecie, który jeździł razem z pasażerami w pociągu. Tak, taka sytuacja była w Trójmieście. Chodził sobie po wagonie, zaprzyjaźniał się z ludźmi, a wrócił do domu oczywiście cały i bezpieczny, ale medal mu się należy. Takiego psa, który jeździł koleją.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Marzenia można mieć różne. Ewelina Lisowska akurat ma takie, by podbić kosmos. Ale po co, skoro tutaj w SC2 tyle gwiazd? Oskar Cyms, Ania Wyszkoni, Dawid Podsiadło, Mrozu. Oni po godzinie 15. Zanim zaczną jednak błyszczeć swoimi hitami, punktualnie o 15 newsy w SC2 można pomyśleć nie z tej ziemi.
1: Reklama. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na ikea.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na A2 w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany za
8: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
7: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
9: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
10: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
7: Mówili grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
0: I zaczynają się niedzielne migracje do akademików. Walizka, plecak, jeszcze słoiki od mamy. Człowiek zastanawia się, czy jedzie studiować, czy może zimę przetrwać. Jedziemy do tego Eldorado razem z Wami. SK2, a obok Sanach i Daria Zawiałow. Kowalski, witajcie.

Perfekcyjne hity na jesień w Radiu SK2 to oczywiście Grzegorz Markowski śpiewa i wcielił się tutaj w rolę Stinga z The Police w numerze Every Breath You Take i sprawdziłem, że nawet pan Sting ostatnio obchodził urodziny, skończył 75 lat przedwczoraj, a pan Grzegorz ma 73, więc niewielka różnica wieku między panami, może w takim razie warto zgłosić ich do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedziałem.

To jest duet, kategoria Prawdziwa uczta dla ucha. Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu SK2. A propos ucztowania, przez cały październik szukamy najlepszego polskiego obiadu w Radiu SK2, a potem ten obiad będziemy chcieli zjeść razem z wami, z słuchaczami głodnymi wrażeń, bo tworzymy taką specjalną paczkę, która właśnie pojedzie z nami na Stadion Narodowy na początku listopada. Judyta na przykład, Norbert, oni już z nami są, a następne krzesło może być twoje. Na sk2.pl wybieracie swojego kulinarnego faworyta, piszecie, dlaczego właśnie z nami chcecie przeżyć tę wielką kulinarną przygodę, a my jeszcze wam zapewniamy nocleg, dajemy 500 na wasze wydatki, nie pytamy na co i zapewniamy VIP-owską zabawę. Taką zabawę, na której na pewno też znajdzie się stół wiejski. sk2.pl

0: Mrozu w Radiu SK2 i jego ostatni singiel z najnowszej płyty, która zresztą nosi taki sam tytuł jak ten kawałek. Wszystko, czego chciałem. Mrozu tutaj był u nas w studiu SK2. Mówił, że bardzo lubi grzyby, ale zapomniałem się zapytać, czy na nie również chodzić i je zbierać. No, o poranku jest chłodno, więc dla niego to są chyba idealne warunki. Jak wychodzicie na grzyby, to pamiętajcie, tylko nie zbierajcie tych z tymi czerwonymi kapeluchami. Jak coś, to antidotum już za chwilę będzie miała. Kaśka Kowalska w SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa.

0: Radom, Toruń, Kraków, Zielona Góra. Tutaj między innymi przycumują. Tutaj zagrają koncerty i pokażą, że jeszcze po 45 latach na scenie mogą płynąć dalej i żadna góra lodowa ich nie zatrzyma. Lady Punk świętujący koncertowo swój jubileusz w SC2. A za chwilę 16 i najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
9: Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Michał Przybyła. Trwa festiwal filmowy o Polskie Lamy. Impreza potrwa do 10 października, a co dzień możecie zobaczyć po kilka tytułów. Dziś w Meduzie konkurs filmów krótkometrażowych. Start o 17. O 18 na dworcu głównym Pociąg. Taki film. O tej samej porze w Meduzie Rocket Girl i Sny o miłości. Będą też spotkania z twórcami czy Silent Disco. Cały program znajdziecie na stronie wydarzenia.
17: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
19: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, a te zaczną się tworzyć wieczorem.
20: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
19: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja. Podczas turnieju WTA w Pekinie, druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
0: Machać tutaj swoją kartką, że 4 października i mamy także Dzień Polskiej Harcerki. Wszystkim harcerkom najlepszego. Harcerki zawsze są przygotowane, jak w SC2 przygotowałem dla Was najlepsze polskie hiciory. Harcerz gapa, co w pokrzywy w las po pas. Kowalski, czuj, czuwaj.

fajnie tutaj w ten tamburyn Sylwia Grzeszczak uderza. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hiciory, to oczywiście Mango, a teraz Doda. Doda, która tutaj czytam kolorowy nagłówek z prasy, Doda po wizycie w Senacie uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj niedziela, warto przekazać sobie znak pokoju.

stawia na nogi jak mocna kawa. Oskar Cymsy przed chwilą w ST2. A teraz piosenka, która bardzo szybko stała się radiowym hitem, jak tylko ten singiel wyszedł. A wiele jej singli jest hitami. O tym musiało być głośno. Choć Sanach śpiewa Cicho Sza w ST2.

0: Proszę pokazać bilecik, Gabriel Fleszar w Radiu SK2. A Brytyjczycy znowu pokazali, że rozmiar ma znaczenie, przynajmniej w ogródku. Na mistrzostwach gigantycznych warzyw tam padło kilka rekordów Guinnessa, ale mnie tak jeden najbardziej interesuje. Burak. Burak, który waży aż 26 kg. No zupę to z takiego buraka w wannie trzeba byłoby zrobić.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21.

0: jeszcze bliżej. Tylko nie za blisko, bo żona patrzy, a zbliża się godzina 17. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
15: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
14: Już wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
16: Małomska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
14: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg.
0: Niedziela zaczyna szeptać człowiekowi do ucha takie brzydkie słowo na literę P, jak poniedziałek. Ale spokojnie, jeszcze nie oddajemy weekendu. Przeciętny Kowalski z wami, SK2, polskie hity i wyciskamy z tej niedzieli ile się da, i to nie sami. Pomoże nam Margaret, Jamal, Dawid Podsiadło i Ignacy na początek.

0: jesieni najlepsze polskie hity Demono w Radiu SK2. Najlepsze też jest to, że chcemy podbić Stadion Narodowy i potrzebujemy armii głodnych ludzi. I tę armię, kochani, stworzycie również wy, słuchacze Radia SK2, razem z nami, prezenterami. Już wam mówię, o co chodzi. Chcemy po prostu zrobić niezłą imprezę na Stadionie Narodowym. Tak jest. Jeżeli chcielibyście wziąć w niej udział, nic prostszego jak sk2.pl, zakładka Wygraj i uwaga, plebiscyt na najlepszy polski obiad. Tutaj zaznaczacie zupkę swoją ulubioną, drugie danie swoje ulubione i piszecie, dlaczego chcielibyście z nami zabawić się w VIP-owskiej loży na Narodowym. A my do tego jeszcze dorzucamy 500, tak, na wasze wydatki. I załatwiamy noc tak w hotelu, no bo o gości przecież trzeba zadbać, bo w garach zamieszamy na pewno nieźle. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy na najlepszy polski obiad.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

Ewa Farna Westę 2 i bez łez, no nie ma jak łzy, to tylko szczęścia. I to na Alasce, gdzie wybrano najgrubszego niedźwiedzia, czytam w internecie. Internauci wybierali niedźwiadka, który najlepiej utuczył się przed zimą. No, czyli w końcu konkurs, w którym forma na zimę jest ważniejsza od formy na lato. Ale ja tutaj widzę to zdjęcie tego niedźwiadka utuczonego zwycięzcy i powiem szczerze, że nasz niedźwiedź z Krupówek bardziej jest wypasiony.

0: Takie hity najlepiej brzmią też na dachu, w garażu na osiedlu. I tak też robią chłopaki Kuba i Kuba w Radiu SK2. Pierwsze miejsce gorącej polskiej dwudziestki. Na sk2.pl możecie oczywiście zaglądać i wszystko zmieniać, ale na razie POC. POC jest bardzo dobrze.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.

0: tacy sami, a ściana między nami. Jednak to, co nas łączy, to fakty, że u sąsiada również grają najlepsze polskie hity i to na cały regulator. Lady Punk w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 18. No i posłuchamy, co tam słychać, ale nie u sąsiada za ścianą, tylko w newsach.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracji czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska SA.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. I po reklamie.
15: 18. Agata Chruściak zaprasza. Ma na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
16: Obrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
15: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
17: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
15: A Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: tu promocja?
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy za

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: SK2 Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Magazyn lokalny.
1: Dorota Sań, przenieśmy się w czasie. Do Opola. Po 1945 roku, po II wojnie światowej, z map znika Opel, pojawia się Opole i nie od razu udało się odbudować miasto. I mimo że zniszczone, to osiedlali się tu przybysze ze wschodu i centralnej Polski. Starali się odbudować polską tożsamość. Najczęściej za pomocą zdjęć i pocztówek. Ale więcej o tym opowie nasz gość, Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska Opolskiego.
2: Szczerze mówiąc, to bardzo mocno jakby funkcjonowało w tym już później powszechnym obiegu. No, zgodnie z zasadami takiej właściwej propagandy, jeżeli coś powtórzymy 1000 razy, to ludziom po prostu to się utrwala i wbija, i cokolwiek mówimy, jeśli będziemy to w kółko powtarzać, to po prostu to się ludziom utrwali. I to tak jest. Ja pamiętam jeszcze, jestem pokoleniem wychowanym, czy uczęszczającym do szkoły w końcówce lat 80., ale te hasła jakby funkcjonowały na gazetkach szkolnych, znaczy na, jak to się nazywało? Tak, no, gazetki szkolne, tak, na ścianach, które wieszano, akademie, które organizowano. Tam rzeczywiście nieustannie pojawiały się również gdzieś już oczywiście w zmienionej formie, zmodyfikowanej znacznie, ale właśnie te hasła tej walki z tym niemieckim rewizjonizmem, prawda, bo tu do różnych haseł sięgano, te hasła są fantastyczne, naprawdę to taka, jeśli poddajemy je analizie, to rzeczywiście bardzo dużo jest tam takich, no, ciekawych przykładów, tych takich ekwilibrystycznych wyczynów, żeby to jakoś nazwać inaczej, no ale oczywiście ten powrót do macierzy właśnie, ziemie piastowskie i tak dalej, i tak dalej. Więc to był ten element. Jeśli chodzi natomiast o formę, to no, po wojnie radio, telewizja no, nie funkcjonują jeszcze, prawda? To znaczy radio w bardzo takim ograniczonym zakresie. Natomiast takim głównym nośnikiem propagandowym będą plakaty, ulotki, bo to rzeczywiście jest taki materiał, który powszechnie wykorzystywano, ale również ta propaganda bezpośrednia, to znaczy te wszystkie spotkania, zapstrzyki, pochody pierwszomajowe, dożynki i tak dalej. I to była właśnie ta okazja, żeby bardzo, oczywiście prasa, prawda, również, ale też właśnie ważnym elementem będą te organizowane tutaj imprezy. No i oczywiście Opole również tutaj u nas były chyba w 1946 roku takie dożynki wojewódzkie, bardzo hucznie obchodzone. Zresztą te dożynki tutaj w tych pierwszych latach były obchodzone. No co ciekawe oczywiście, bo ta sytuacja, czy ta relacja pomiędzy państwem a kościołem jeszcze wtedy nie była tak zła, więc uroczystości Bożego Ciała obchodzono w tych pierwszych latach bardzo, bardzo hucznie. No i oczywiście 1 maja również. Bardzo ciekawym było, jak też zachowały się oczywiście dokumenty z wytycznymi, jak należy przyozdabiać witryny sklepowe na przykład na 1 maja, jakie tam portrety należałoby umieścić. To rzeczywiście bardzo ciekawe. Zresztą, jak analizuje się dokumenty z tego okresu, to te wytyczne, okulniki wydawane, no, regulowały bardzo wiele tych przestrzeni życia codziennego. To rzeczywiście należało postępować zgodnie z wytycznymi. I też przeczytałam w jednej z publikacji, nie pomnę teraz tytułu, ale właśnie gdy jeden z sklepikarzy czy kierowników sklepu żalił się, że tam na zapleczu ma już po prostu cały stos tych portretów Stalina, Lenina, różnych elementów takich właśnie, które i za każdym razem każą mu coś nowego, żeby te witryny przyozdobić.
3: Czyli wszystkie wytyczne były od początku jasne, a jak wyglądały nastroje społeczne? Z jednej strony mamy tutaj Polaków, którzy tutaj mieszkali, na przykład jeszcze przed wojną, a z drugiej mamy Niemców, osoby, które tutaj przybyły z Kresów. Czy nie było braku zaufania bądź takich napięć społecznych?
2: Tak, oczywiście były. Przede wszystkim około roku 50 Opole zamieszkuje około 22%, znaczy w 22% jest to ludność autonomiczna, czyli ludność, która mieszkała tu przed wojną. Około 45% to są mieszkańcy, którzy przyjechali tu z tak zwanych kresów wschodnich, głównie z województwa lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego, wileńskiego. A kolejne 30% ponad to jest ludność, która przybyła z innych województw, często z tych terenów centralnej Polski, z województwa krakowskiego, lubelskiego na przykład, śląskiego również. I rzeczywiście to życie w nowej sytuacji politycznej dla większości z nich, czyli dla 80% ludności na nowym terenie. I o ile właśnie tak jak pan wspomniał, państwo dość szybko uregulowało te kwestie prawne, administracyjne czy gospodarcze, prawda? Zaczęto uruchamiać to życie. O tyle jakby znacznie dłużej wyrównywały się te różnice społeczne, odrębności kulturowe, narodowościowe. I oczywiście też w tych dokumentach, które są zgromadzone choćby w naszym Archiwum Państwowym w Opolu, z tych dokumentów wynika, jak wiele różniło mieszkańców. I oczywiście oprócz takiej niechęci i nieufności wynikającej z faktu innej narodowości, prawda, przed wojną, bo oczywiście później mówimy tutaj już o ludności, która formalnie została zweryfikowana, a zatem przez państwo polskie uznana za obywateli państwa polskiego, ale oczywiście to były ogromne różnice kulturowe i tak dalej. To byli ludzie, którzy nagle spotkali się w zupełnie innych warunkach i tak jak wspomniałam, jeszcze ten element niepewności, strachu bardzo, bardzo determinował to wszystko, co tutaj się działo. No, jakby takim ważnym czynnikiem tego było właśnie to poczucie takiej tymczasowości, przede wszystkim dla tych ludzi, którzy tu przyjechali z tak zwanych kresów wschodnich. Z dokumentów wynika, że co rusz pojawiały się jakieś informacje, tak zwane plotki, które na przykład wkrążyły, że jednak te tereny wrócą do Niemiec i że trzeba będzie z powrotem wyjeżdżać lub że Niemcy tu wrócą i tak dalej, i tak dalej, więc ta właśnie niepewność z jednej strony tych ludzi, którzy tu przyjechali, z drugiej strony niewątpliwe represje wobec ludności śląskiej, to też tak nie było, że ta ludność tutaj została w swoich domach i w taki, powiedzmy, w komfortowy sposób dalej funkcjonowała na tych terenach, bo oczywiście to nieprawda, to osoby, wiele rodzin przecież zostało rozdzielonych, jak wiemy. My tu mieszkający na tych terenach jakby co chwilę wracają do nas te historie właśnie ludności śląskiej, która musiała mierzyć się też z wieloma problemami i jakby poddawana była licznym represjom. Wspomina się też o tym, jak na przykład do Opola przybyli mieszkańcy gdzieś z kresów wschodnich, osiedlili się w kamienicach, na przykład w centrum Opola, a w piwnicach trzymali trzodę chlewną, prawda? I to jest tam w jakichś sprawozdaniach, że inni mieszkańcy się skarżyli, że to przecież tak nie może być, że w mieście. No, trudno było się dziwić, jak przyjechał ktoś z gospodarstwa, z województwa, nie wiem, wileńskiego, prawda? No, albo sam, albo przydzielono mu takie lokum i po prostu on właśnie z tym całym dobytkiem gdzieś tutaj próbował funkcjonować. Wiem, że to oczywiście urzędowo próbowano później regulować. Tutaj za to osiedlanie odpowiedzialny był Państwowy Urząd Repatriacyjny. On funkcjonował chyba, o ile dobrze pamiętam, właśnie do roku 50, kiedy no jakby władze już uznały, że ta kwestia osiedlania i wysiedlania ludności została uporządkowana. Wcześniej funkcjonowało również Ministerstwo Ziem Zachodnich, które też z końcem lat 40. zostało rozwiązane.
3: Wiele osób, które mieszkały w Opolu przed wojną i na przykład tutaj wróciły, próbowały się odbudować. I właśnie a propos tej odbudowy, to jak wyglądała odbudowa gospodarki po wojnie?
2: No,

0: Mentownia Groszowice, o ile dobrze pamiętam, i tam rzeczywiście udało się to dość szybko uruchomić. No a pozostałe były stopniowo etapami też uruchamiane, więc rzeczywiście ten przemysł cementowy był na pewno istotnym takim elementem. A oprócz tego no to mniejsze przedsiębiorstwa, bo bardzo, bardzo różne. No. Zresztą tak jak wiemy, ten prywatna działalność była już wkrótce bardzo mocno ograniczana, a zatem no, początkowo przede wszystkim taki handel czarny rynek funkcjonował i to w zasadzie na terenie całej Polski. To było przede wszystkim takie główne źródło dochodu. Doszło tutaj na terenach ziem odzyskanych do wymiany pieniądza, które było no, taką z punktu widzenia gospodarczego straszną wymianą. W zasadzie pieniądz z dnia na dzień tracił na wartości. Za te 500 zł przysłowiowe, które jakby można było na osobę w efekcie tej wymiany prawie nic nie można było kupić. Tu jeszcze doszedł problem, że liczyło się chyba tylko na dorosłego, a jakby nie na dzieci, więc te rodziny wielodzietne nie mogły na liczbę członków wymienić, więc to był problem. Więc w zasadzie funkcjonował ten handel wymienny. No nieustannie wspomina się o głodzie, chłodzie, o tym, że nie ma co jeść, że nawet jeśli były kartki, to nie ma po prostu jak kupić za te kartki. No funkcjonowały państwowe już wtedy, bo to uruchamiano, piekarnie, rzeźnia miejska i tak dalej. Natomiast one też były niewydolne. Tam po prostu nieustannie brakowało zboża, żeby piec chleb, brakowało mięsa, brakowało tych podstawowych elementów. Ja szczerze mówiąc się zastanawiam, jak można było tego doświadczyć, bo z tych raportów, z tych oficjalnych pism, oczywiście one są bardzo często pozbawione tych emocji, prawda? Emocji, które towarzyszą takiej sytuacji, kiedy pańskie dzieci nie mają co jeść. Z tych zachowanych korespondencji wynika, to są po prostu listy, nawet pisane do rodziny, gdzieś wymiana tej korespondencji, że nie mamy co jeść, że umrzemy z głodu, że nie mamy pracy, że nie jesteśmy w stanie jakby sobie tego zorganizować, że właśnie już wszystko, nie wiem, wymieniliśmy i tak dalej, więc rzeczywiście ta sytuacja była trudna. No jakoś ludziom się udało to przetrwać, prawda? No i później właśnie stopniowo znajdowali zatrudnienie w tych uruchamianych kolejno tutaj na przedsiębiorstwach, no bo jakby potem różne przedsiębiorstwa zaczynały funkcjonować, prawda? Więc oprócz tego normalne takie, nie wiem, producenci wikliny, mebli, ubrań i tak dalej, no gdzieś zaczynały po prostu funkcjonować i no i stopniowo ludzie tą pracę zyskiwali i jakoś układali sobie życie.
1: Naszym gościem była Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska-Opolskiego. Chcąc odnaleźć historyczne powojenne zdjęcia Opola, nie musicie szukać ich w internecie. Znajdziecie je też właśnie w Muzeum Śląska-Opolskiego. Przy okazji dowiecie się, jak powstawał Gród Opolski i jak miasto rozwijało się aż do powojennej odbudowy.
2: Magazyn lokalny.
1: Dorota Sań, a teraz będzie o miejscu, gdzie chore i porzucone zwierzęta mogą liczyć na opiekę i bezpieczeństwo. Hospicjum dla zwierząt pomaga najbardziej potrzebującym czworonogom. W naszym studiu jest Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiadrusa.
3: Stowarzyszenie to hospicjum, a hospicjum to stowarzyszenie. A czym zajmuje się hospicjum? No, opieką nad zwierzętami w stanach terminalnych, bardzo starych, bardzo chorych, takimi, które potrzebują wsparcia człowieka po to, by uwierzyły jeszcze w tego człowieka, bo wiele z tych naszych zwierząt było źle traktowanych, katowanych, bitych, głodzonych, bądź pozostawionych samemu sobie i my im po prostu dajemy możliwość wiary w człowieka, tego, co utraciły. Aktualnie mamy 22 zwierzaki, ale w tym jest 6 psów oraz koty.

0: No, psy właściwie wszystkie no, są w takich bardzo poważnych stanach. Mamy jednego takiego młodszego pieska, który trafił do nas w pakiecie z inną suczką i one bez siebie żyć nie mogły, popadały w depresję, nie chciały jeść, jedna bez drugiej, w związku z czym obie w pakiecie do nas trafiły. Tamta jedna suczka już odeszła, druga młodsza została i żyje sobie razem z naszymi seniorami. Wnosi troszeczkę takiej świeżości, bo to jest młodszy pies, ale też starzeje się z nami, będzie się starzała, pewnie będzie chorowała i będzie od nas otrzymywała opiekę.
1: No, a na razie wspiera inne zwierzęta. Zawsze to jest tak, że jednak jak piesek widzi, że drugi ma więcej energii, to też bardziej się mu chce żyć. To w sumie tak jak z ludźmi. Ludzie mają podobnie, energią koło siebie się wymieniają. A gdzie Państwo się znajdują?
0: Siedziba nasza mieści się w Olbrzyszowicach, 94. To jest gmina Lewin Brzeski. Tam sobie mieszkamy pod lasem, mamy kawałek ziemi i tam sobie funkcjonują nasze zwierzaki.
1: I jak długo to już trwa?
0: Oj, jakbym miała tak wrócić myślami do przeszłości, to tak formalnie to trwa od 2018 roku, bo wówczas powstało stowarzyszenie. Natomiast pomocą zwierzętom wraz z mężem, bo z mężem prowadzimy to hospicjum, no tak chyba od zawsze się zajmowaliśmy. Pewnie troszeczkę inaczej, bo może na mniejszą skalę, ale odkąd jest hospicjum, to rzeczywiście to jest taka robota 24 godziny na dobę, tak mówiąc wprost, a też jesteśmy osobami pracującymi na zewnątrz. To hospicjum to jest tylko wyłącznie taka nasza praca, czy działalność charytatywna, za którą też nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Robimy to z potrzeby serca i po to, żeby tym naszym zwierzakom było najzwyczajniej w świecie lepiej.
1: No właśnie, to kiedy doszło do takiego pomysłu, żeby właśnie takie hospicjum stworzyć? Czy to była odpowiedź na brak takiego miejsca tutaj na Opolszczyźnie?
0: No może bym zaczęła od tego, że właśnie te staruszki, te stare, takie chore zwierzęta, bardzo bezradne, one zawsze zajmowały w naszych sercach, mojego męża, zajmowały takie szczególne miejsce. To znaczy, bardzo kochamy szczeniaczki, młode pieski, ale te seniorki są dla nas najbardziej ukochańsze i nimi się zawsze zajmowaliśmy. No i w pewnym momencie postanowiliśmy, że usankcjonujemy tą naszą działalność poprzez powstanie stowarzyszenia, po to też, żeby było nam troszeczkę lżej, żeby mieć nad sobą taką osobę prawną, czyli instytucje, organizacje pod sztandarem, której będziemy mogli działać. No i samo stowarzyszenie powstało właśnie w 2018 roku.
1: Mówiła Pani, że mają Państwo i pieski, i kotki, a czy zdarzają się też inne zgłoszenia dotyczące innych zwierząt i czy są w ogóle Państwo w stanie takie przyjąć? Bo wiadomo, zwierzęta są różne w różnym wieku i no, na różnym stopniu choroby rozwijającej się, więc jak to wygląda z tej perspektywy, jeżeli ktoś zgłosiłby się z innym zwierzęciem niż kot czy pies?
0: Tak, zdarzają się takie sytuacje, natomiast nie znamy się na opiece nad innymi zwierzętami. Zdarzało nam się zgłoszenie, czy przyjmiemy jakąś kozę, jakiegoś konia, natomiast nie mamy do tego ani możliwości, ani nie znamy się. W związku z czym zawsze staramy się pomóc poprzez to, że dajemy kontakt do organizacji bądź instytucji, które zajmują się tego typu zwierzętami, no bo my chcemy pomagać, nie szkodzić. Branie do siebie zwierzęcia, którego się nie zna, w sensie nie wie się, jak zachować jego dobrostan, no to powoduje się, że szkodzimy takiemu zwierzakowi.
1: To gdzie można się zgłosić, jak ktoś ma takie większe zwierzę, na przykład tego konia bądź kozę?
0: No na przykład odsyłamy do Fundacji Centaurus. Jeśli chodzi o zwierzęta dzikie, mamy tutaj w Opolu świetną fundację AVI, która zajmuje się ptakami, zwierzętami dzikimi. To może już pani Marta, niezastąpiona, powinna więcej powiedzieć na temat swojej fundacji, no ale tak, mamy, musimy o tym pamiętać. Przy czym oczywiście chcę tutaj zaznaczyć, że wszystkie fundacje mają, nie są z gumy, wszystkie fundacje mają jakieś swoje możliwości, czasami właśnie muszą odmówić przyjęcia kolejnego zwierzęcia, no właśnie dlatego, żeby zachować dobrostan innych zwierząt i tego potencjalnego kolejnego przybysza.
1: No właśnie, i w Państwa przypadku również pewnie tak jest, że nie wszystkie pieski i kotki uda się do siebie zabrać. Jak wygląda wtedy taka, można powiedzieć, selekcja?
0: No, selekcja jest prosta. Mamy miejsce, bądź tego miejsca nie mamy. Mamy ograniczone miejsce, mamy ograniczony czas i tym niestety musimy się kierować. No właśnie cały czas zaznaczam, po to, żeby pomagać, a nie szkodzić. W związku z czym, jeśli wiemy, że nie jest możliwe przyjęcie kolejnego zwierzęcia, bo już nie mamy tego miejsca, mamy ograniczone możliwości też czasowe i no, finansowe, nie ukrywajmy, no to czasami musimy odmówić osobie, która zgłasza się z prośbą o przyjęcie takiego zwierzaka, ale wówczas staramy się podpowiedzieć, do jakich miejsc jeszcze może się udać, zadzwonić, porozmawiać, czy ktoś przyjmie to konkretne zwierzę.
1: A czy od Państwa też można adoptować te zwierzęta, jeżeli ktoś ma możliwość opieki nad nimi oczywiście, żeby im było jak najlepiej?
0: Co do zasady, nie prowadzimy adopcji zwierząt, które są nieadopcyjne. To znaczy, do nas w większości trafiają właśnie zwierzęta nieadopcyjne, takie, które przez wiele lat nie znalazły domu, żyły w schroniskach wiele lat, tam się zestarzały albo wręcz uległy jakiemuś wypadkowi i są niepełnosprawne. W związku z czym zwierzę w momencie, kiedy do nas trafia, ono już u nas zostaje. Nie chcemy zmieniać miejsca pobytu starego, chorego zwierzaka, często z demencją, no bo to nie jest dla niego dobre.
1: A jak ludzie mogą pomóc w takim razie, żeby właśnie polepszyć dobrostan tych piesków, tych kotków, wpłacać pieniądze, czy może właśnie przywieźć karmę?
0: U nas zawsze potrzebna jest specjalistyczna karma, ponieważ mamy zwierzęta, które cierpią na różnego rodzaju choroby i karmimy je karmą weterynaryjną w większości. Aktualnie karma hepatiale oraz gastrointestinal, czyli tam dla zwierząt z takimi problemami jelitowymi i z problemami z wątrobą, z trzustką, więc taką karmę aktualnie przyjmujemy. No i karma dla kotów, bo to jest dla nas ogromna potrzeba. Mamy tych kotów 16, ale także dokarmiamy koty wioskowe, które również i sterylizujemy i leczymy, jeśli jest taka potrzeba. Wspieramy również panie karmicielki, które no, często są seniorkami same i próbują dokarmiać te zwierzęta w większości z własnych słabych, kiepskich emerytur. Także też wspieramy te panie. Mamy taką sieć, w głównej mierze kobiety są, dlatego mówię panie, ale też mamy takiego pana w Brzegu między innymi, który pięknie się opiekuje kotami. Jego również wspieramy karmą. Także no, główna potrzeba nasza to karma. Oczywiście środki na leczenie, bo to jest bardzo znaczny wydatek naszego hospicjum. Pampersy dla psów oczywiście, ale też ważne jest to, żeby udostępniać nasze posty, żeby przybywać na nasze inicjatywy, które organizujemy. Za chwilę będziemy robić drzwi otwarte, na które serdecznie zapraszamy. W Brzegu wsparliśmy taką grupę nieformalną, która realizuje działania na rzecz lokalnych zwierząt, lokalnego schroniska. Także no, to są takie działania, które można udostępniać, żeby one szły po prostu w świat.
1: I gdzie wtedy taką karmę przywozić? Do Państwa bezpośrednio do siedziby, czy jednak jest jakieś inne miejsce?
0: Karmy zbieramy u nas, w naszej siedzibie. Można wysłać paczkomatem, można wysłać pocztą, można zadzwonić i przyjechać do nas. Chętnie zawsze gości witamy, nasze zwierzaki również chętnie gości witają, także można oczywiście przyjechać samodzielnie i przywieźć, jak i wysłać pocztą, bądź paczkomatem.
1: A jeśli chodzi o zbiórki, to mają Państwo się założoną zbiórkę na przykład internetową, na którą można wpłacać?
0: Mamy konto bankowe, na które można wpłacać środki. Ono się znajduje na naszej stronie internetowej, także serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.wogrodziewiadrusa.pl. Mamy również zbiórkę między innymi na takiego naszego seniorka Józia, który przyjechał do nas z Ukrainy, bo dla nas nie ma granic, jeśli chodzi o zwierzęta. To znaczy pomagamy tam, gdzie możemy. No akurat Józio przyjechał do nas z Ukrainy. Jest bardzo starym pieskiem, chorym, ale widać już po tych tygodniach, kiedy on u nas przebywa, że ta pomoc, którą mu udzieliliśmy, przynosi efekt. Już jest w coraz lepszej formie. Natomiast no, na leczenie, na leki potrzeba jest nam środków.
1: No właśnie, są jeszcze takie historie, o których może nasi słuchacze mogliby usłyszeć. Właśnie jeśli chodzi o zwierzęta, które do Państwa trafiły. Tutaj jest piesek z Ukrainy, no ale każdy pies to też inna historia.
0: Każdy pies, każdy kot to inna historia, chociaż łączy je jeden mianownik. To znaczy, że gdzieś kiedyś to człowiek zgotował im ten los. Ale no, jeśli chodzi o takie ciekawe historie, no to mamy historię Jadzi, takiej malutkiej seniorki, waga 2800 żywej wagi. Jadzia 12 lat, ma jeden ząbek tylko. Ale odkąd u nas jest, tak bardzo pięknie się otworzyła, jest naprawdę takim śmiesznym pieskiem, bardzo nieangażującym, ale jednocześnie takim charakternym. Ale oczywiście tu chodzi o to, żeby pokazać, żeby się nie bać adopcji starych zwierząt, chorych zwierząt. Jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę, że one są pewnie bardziej wymagające i pewnie szybciej je pożegnamy, niż gdybyśmy wzięli szczeniaka. Ale naprawdę dają te zwierzaki ogromną miłość nam i ogromną satysfakcję z opieki nad nimi. Także zachęcam, oczywiście pamiętajmy, że to musi być odpowiedzialna, przemyślana adopcja, obgadana z rodziną, ale warto, a na pewno nie ma się czego obawiać.
1: A często wpływają do Państwa właśnie takie zgłoszenia z Opolszczyzny, że ktoś potrzebuje właśnie, żeby takiego pieska do Państwa oddać?
0: Z całej Polski do nas spływają prośby, bo już gdzieś tam na całą Polskę jesteśmy znani. Natomiast mówię, nie przyjmujemy zwierząt ponad stan, przyjmujemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie bezpiecznie, higienicznie i dla nich właściwie z właściwym dobrostanem, z zachowaniem tego dobrostanu opiekować się nimi.
1: Też wspomniałyśmy o tym, że ważne jest to promowanie. Czy Państwo też, jeżeli ktoś ma właśnie takie warunki, pomagają znaleźć pieski, które właśnie wymagają szczególnej opieki? No bo tutaj między stowarzyszeniami, schroniskami Państwo wszyscy się znają i na pewno wiedzą, które pieski i kotki wymagają większej opieki, a które mniejszej. I jeżeli ktoś może zaadoptować takiego pieska, to pomagają Państwo też, bądź kotka?
0: Na pewno kierujemy w odpowiednie miejsca. No bo jesteśmy trochę jedną wielką rodziną, to znaczy ludzie, którzy opiekują się zwierzętami, dbają o zwierzęta, pracują w schroniskach, działają w stowarzyszeniach, my jesteśmy jedną wielką rodziną. Działamy do jednej bramki, znamy się i w ten sposób sobie też możemy pomagać, że jeśli ktoś trafia do nas i szuka zwierzaka, to my wiemy, do kogo pokierować, czy w które miejsce pokierować, żeby ten ktoś znalazł tego swojego przyjaciela.
1: A u Państwa też można jakoś inaczej pomóc, oprócz jeszcze tej karmy i pieniążków, bo chodzi mi bardziej o to, czy można zostać takim wolontariuszem, przyjść właśnie, oprócz tego, żeby odwiedzić, to jeszcze zaopiekować się, może, nie wiem, wyczesać, pomóc w pielęgnacji.
0: Tak, oczywiście, można do nas przyjść, wcześniej oczywiście umawiając się, no bo tak jak powiedziałam, jesteśmy oboje pracującymi ludźmi i ten też dostęp do nas jest może nie taki 24 godziny, chociażby byśmy chcieli, no ale nie jest to aktualnie możliwe. Można się umówić, przyjść wtedy w miłej atmosferze, wypijemy kawę, herbatę, ktoś sobie wyprowadzi zwierzaka, może go sobie wyczesać, porozmawiać z nim, opowiedzieć mu o swoich kłopotach, bo zwierzęta bardzo dobrze działają terapeutycznie i są dobrymi słuchaczami, nie wchodzą w głos, także można oczywiście też przyjść i sobie pouczestniczyć w życiu hospicjum.
2: Naszym gościem była Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiodrusa. Możecie ich wesprzeć. Kolejne zwierzęta czekają na szansę na godne życie.
3: Magazyn muzyczny.
4: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy w Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: rzeczywistość. My się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, Tomana Mikora. I brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną. Aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak Amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police. Takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym powiedział nawet.
0: Dobry pop.
1: A od strony taty to była... Nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał korn.

0: Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli ja... rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie, mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gendek?
0: Mateusz Gendek lubi słuchać...
1: No może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłoby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej. C'est la...

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z big bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą dosyć specyficzny, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Jowitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby Was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy tam, nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkę.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna. A my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny. A, no dobra.
2: Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
0: Takie, o. A dziękuję.
1: Mateusz Gędek, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel, kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024 roku.
0: Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędek miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że coś. Kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma, aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na utwór powstał u mnie w pokoju, później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i
0: dobra. Grasz na gitarze?
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie,

0: mnie przekonywało, no bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
1: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
0: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
1: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
0: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie, dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer, zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje, po prostu idziemy, gramy i robimy to po swoją. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki, przyjemne trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka po winie, słoik z miodem i pałeczki po suszy i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też ile jest płynu w butelce,
1: tak,
0: bo wtedy
1: dokładnie
0: jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat stwierdziliśmy, że ta pusta butelka po winie brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć, instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, a ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć, można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No, bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć trzy utwory. No, skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to. To jak najszybciej musi zostać wydane. No, uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie. Tak. Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: Który lubi tańczyć?
0: Lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem, no. Miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, rumba, salsa, quick step, jive.

0: Live. Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może nie wybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo-groove'owe, taka ta gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się, ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu?
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy, tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie, wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś projektem czasu jestem...
0: Projektem bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzuć mnie do tego zielonego. Tam,
0: i odłóż,
1: powinienem być.
0: I odłóż delikatnie,
1: tak,
0: żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żebym...
0: Ktoś jeszcze mógł do tej butelki
1: żeby
0: wlać mógł... miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy,
0: nie? No zgadza
1: się. I my też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek, więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to, oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty. Nie wyliczajmy sobie nic.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie czytasz?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz już klapnę, takiego, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem, no niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu, zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewadarstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje...
0: Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim
0: układzie. Boisz się hejtu?
1: Nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersu, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie...
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Jest krytyka na zasadzie albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, a czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesienny do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co wydane. Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie, bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy, tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą, ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę. Ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe i to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło. Pięknie dziękuję.
2: SK2. Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Amerykańskie rozczarowanie. 3 Korony nie zdobyły jednak tak wielkiej popularności, jak oczekiwał tego ich lider. I wiosną 1972 roku zespół zakończył działalność. Latem Clenchon wyjechał do USA i zamierzał zostać tam na stałe. Zdawał sobie jednak sprawę, że zrobienie kariery muzycznej za oceanem będzie bardzo trudne. Nie zamierzał jednak brać rozbratu z muzyką. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do polskich klubów w Chicago. Zacząłem tu grać już miesiąc po przyjeździe, relacjonował. Gram i śpiewam do tańca. Takie tam panują obyczaje, inne rządzą tam prawa, inne są formy działalności estradowej. Jestem realistą, ale wewnętrzna potrzeba komponowania i muzykowania bycia na estradzie okazały się silniejsze od świadomości, że podobnych wokalistów i gitarzystów są w tym kraju tysiące. Na życie zarabiał jako kontroler produkcji w wydawnictwie podręczników i pomocy szkolnych. Przyznawał, że do muzyki raczej dokładał, ale gdy pojawił się prywatnie w kraju 3 lata później, odrzucił propozycję serii koncertów. Uznał bowiem, że tak naprawdę mógłby zaprezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska klęczon, nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty, żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie long playa pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru 3 koron i czerwonych gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że klęczon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem klęczon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec lutego 1981 roku, wracając z takiej imprezy, Christopher uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do klęczona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy klęczon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem, był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez klęczona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała, razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem klęczona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i 3 koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na fujarce, który wylansował zaledwie jeden przebój Czekam na twój przyjazd. Po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Severin Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Severin nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z nad Wisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marii Rodowicz, Steni Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach, od ludzi z Bagartu, przez Zaik, po tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie, gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody. Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważał, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z nad Wisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność. Polska zawsze była bowiem najweselszym barakiem obozu socjalistycznego, a cenzura nad Wisłą nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jaki panował w innych państwach bloku wschodniego. Grupy rockowe nagrywały płyty i miały dostęp do radia, co u naszych sąsiadów było nie do pomyślenia. Tylko na Węgrzech tolerowano taką muzykę, dlatego powstały tam zespoły Omega, Lokomotiv GT czy Scorpio, do dziś wspominane z sentymentem. Miłośnikom mocnego uderzenia nie przeszkadzał nawet język wykonawców, który raczej niespecjalnie nadaje się do śpiewania daleko od baratonu. Czerwone gitary po raz pierwszy trafiły do NRD w 1968 roku i od razu wzbudziły tam ogromną sensację. Muzycy śpiewający w beatlesowskim stylu melodyjne piosenki własnego autorstwa to było coś, czego nad Sprewą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że Czerwone Gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 longplaye i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność Czerwonych Gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm Gib Mir Deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie enerdowski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone Gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli Tego Chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją 3 longplaya zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową. Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył Skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitarren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował Skrzypczyk. Decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnio-niemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia Miłość Żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitarren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność Czerwonych Gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone Gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. ale dzięki takim tournée skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam czerwone gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów czerwony mógł być tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ansambl z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych Stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie czerwonych gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami. Pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na turnę często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie czerwonych gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. Na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników. Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów, ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły, te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka, szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie czerwonych gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później czerwone gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój Serca. Stanowiła ona potwierdzenie, że grupa przestała się rozwijać muzycznie. Czerwone gitary popełniły błąd nadmiernego zapatrzenia się w twórczość własną, krytykował publicysta Andrzej Bajkowski. Błąd bezkrytycznej wiary w trwałość własnego sukcesu. Forma pochłonęła treść, forma się doskonaliła, treść zanikała. Czerwone gitary, coraz piękniej mówiąc, miały coraz mniej do powiedzenia. przestały mówić od siebie, zaczęły mówić z piedestału sławy. Zespół wpadł w wykopany przez siebie dołek, sława poprzewracała im w głowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój Serca czy Na Fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie omieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie i rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu? Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki Big Beatu w naszym kraju. Mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trzy Korony, No To Co, ABC, Trubadurzy, żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż Big Beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka Czerwonych Gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów Czerwonych Gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na porcie piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu, czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku Czerwonych Gitar. W kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, tekst napisał Dzikowski, nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast Czerwone Gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z Czerwonych Gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu Czerwone Gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze raz z 2015 roku. Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania Czerwonych Gitar, bardziej niż mocno promowany Senny Szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom Klęczona, grupa jednak przeszła do historii. Wszak Wojciech Gąsowski, wymieniając nazwy zespołów, do których przebojów tańczono na prywatkach, wśród zagranicznych grup umieszcza tylko jedną polską, właśnie Czerwone Gitary. Piosenki grupy do dzisiaj są bardzo popularne i chętnie sięgają po nie wykonawcy młodszego pokolenia. Jak choćby podczas męskiego grania 2020 roku, gdy siły połączyli Daria Zawiałow, Igor Balaszek i Błażej Król, by wykonać znakomitą wersję Płoną góry, płoną lasy. Oczywiście bez dźwięków rebabu, choć rytm i melodyka są tu wyraźnie orientalne. W 1996 roku zespół Lizar nagrał znakomitą rockową wersję piosenki Ciągle pada, a nowe interpretacje 10 w skali Beauforta trudno wręcz zliczyć. Utwór ten śpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, grupa Enej czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Mysłowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
3: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
0: prawdziwa muzyka zawsze wybiera sobie tych, którzy mają śpiewać z emocjami, mają śpiewać sercem. Postanowiła sobie wybrać, nie wiem, chyba kolejnego kochanka, jakim jest Mateusz Gędek. Witam cię serdecznie w Radiu SK2.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: To może zacznijmy od początku. W którym mieście wychowałeś się, które jest twoim rodzinnym, do którego lubisz wracać, albo w którym mieszkasz cały czas?
1: Ja się wychowywałem w Praszce, to jest miejscowość w województwie opolskim. Nieduża miejscowość, później przeprowadziłem się do wsi obok Strojec, ale raczej się jakoś tam identyfikuję jako ten praszkowiak.
0: Czyli rozumiem, że od małego lubisz obcować z naturą. Skaczesz po drzewach, biegasz po łąkach.
1: Zdarzało się, bo harcerzem też byłem przez 7 lat, także mam doświadczenie w tym temacie.
0: Jeżeli chodzi o szkołę, zacznijmy może od niej. Z czego byłeś dobry, a z czego byłeś noga?
1: Ja zawsze byłem bardzo dobrym humanistą i od niejednego nauczyciela usłyszałem, że jak chodzi o lanie wody, to jestem absolutnym mistrzem. Bardzo dobrze umiem mówić o niczym, aczkolwiek merytorycznie też potrafiłem się odzywać. Myślę, że nie było to problemem. Byłem straszną nogą z przedmiotów ścisłych. Matematyka,
0: fizyka.
1: Fizykę jeszcze tam gdzieś mniej więcej rozumiałem. Miałem bardzo dużą zajawę na samochody kiedyś, więc dla mnie ten opór powietrza, wszystkie te takie rzeczy stricte, które można było na logikę, na głowę sobie ogarnąć, to gdzieś tam te czwórki, piątki jeszcze z tej fizyki wyciągałem. Ale cała reszta przedmiotów ścisłych wyszła mi wybitnie średnio.
0: A w szkole powiedz mi, dziewczyny za tobą biegały, bo rozumiem, że na wszystkich apelach szkolnych, no to chyba jakieś muzyczne wykonania musiały się pojawiać.
1: Te wykonania były, niekoniecznie było to latanie dziewczyn za mną, bo też wydaje mi się, że wtedy jeszcze w podstawówce te występy przed publiką szkolną, dużo ludzi to odbierało w taki sposób jako coś takiego krępującego, dużo osób się wolało nie wychylać w takich kwestiach. Ja nie miałem z tym nigdy problemu.
0: Wszyscy potem mówili, że jesteś, załóżmy, Lizusem Pani od Polskiego.
1: Oj, to masę razy to usłyszałem, naprawdę. Nawet nie tylko Pani od Polskiego, ja po prostu.
0: Ja też byłem w teatrzyku, nie przejmuj
1: się. Tak, ja miałem według społeczeństwa szkolnego miałem największe hody po prostu w szkole.
0: Bo zawsze na każdym apelu występował i grałeś, śpiewałeś?
1: Śpiewałem, głównie śpiewałem. Raczej instrumentalnie się tam nie udzielałem.
0: I to już był ten moment, kiedy ty kochałeś muzykę albo zauroczyłeś się muzyką? Pomyślałeś sobie, że może kiedyś w przyszłości by fajnie było się zająć tym profesjonalnie?
1: Ja muzykę pokochałem gdzieś w trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Ja wtedy stwierdziłem, że chciałbym pierwszy raz gdzieś wyjść, przedstawić się tak samodzielnie, zaśpiewać jakiś utwór. To był chyba konkurs piosenki właśnie u nas w podstawówce, gdzie jeszcze werdykt polegał na tym, że każdy z widowni miał swój koreczek i wykonawcy mieli swoje koszyczki i do tego koszyczka się dostawało koreczki i to było na zasadzie głosu. Potem moja nauczycielka od muzyki, pani Brygida Jechęcka, zaczęła mnie zabierać na jakieś konkursy takie miejskie, później jakieś wojewódzkie, ogólnopolskie. No tak to się zaczęło wszystko powoli kręcić. Ja wtedy muzykę kochałem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten moment, kiedy to muzyka mnie wybrała, to było to takie stanie się świadomym tego, co się robi. Kiedy ja zacząłem tworzyć swoje pierwsze utwory, które już miały jakiś taki sens, były przeze mnie przemyślane, to był taki moment, gdzie ja zrozumiałem, okej, to jest jakiś taki znak, sygnał, że rzeczywiście ta miłość, ta relacja jest obustronna.
5: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. Co w twoich rękach, co w moich jest? Kto nam podpowie, kiedy i gdzie? Nie było czasu, by odnaleźć je. W innej bajce, w innym lesie też. Gdy w twoich oczach milczenie serc, ja też zamilknę, chcę.
0: Ale zanim zacząłeś tworzyć swoją własną muzykę, no to jeszcze wcześniej próbowałeś swoich sił w telewizji jako chłopak.
1: Popróbowałem.
0: The
1: Voice Kids, pierwsza edycja, zgadza się.
0: Pierwsza edycja.
1: Zgadza
0: zacząłeś
1: się.
0: Jakby całą przygodę tego cyklu The Voice Kids,
1: no
0: bo teraz już jest, nie wiem, która, Enta, jako taki stary, już doświadczony uczestnik tego programu. Co myślisz o tego typu show i jak wspominasz tamten czas?
1: Z czystym sumieniem, w takiej swojej subiektywnej opinii mogę powiedzieć, że ta drużyna Edyty, ta nasza drużyna była taką naprawdę drużyną wyjadaczy po prostu, gdzie każdy miał niesamowity talent, każdy po prostu mógł wygrać i nie było tam lepszej, gorszej osoby. Tam po prostu każdy był żyletą, tak kolokwialnie mówiąc, że każdy po prostu potrafił dać sobie wszystko.
0: Gdyby można było wsiąść do wehikułu czasu i do tamtych chwil wrócić, zrobiłbyś to jeszcze raz?
1: Absolutnie, oczywiście, żebym to zrobił. To była decyzja, która mi otworzyła niesamowicie dużo furtek, dużo doświadczenia zyskałem dzięki temu i telewizyjnego, muzycznego, takiego ogólnego pojęcia w tym wszystkim, jak to działa. Sama atmosfera programu, no fantastyczna absolutnie. Przesympatyczni ludzie, świetna obsługa i absolutnie nie żałuję, że tam trafiłem.

0: Mateusz Gędek, który jest gościem Radia SK2, po tej przygodzie w The Voice Kids zaczął przygodę z takim zespołem jak Four Dreamers.
1: Zgadza się. Też ciekawa przygoda.
0: Bo to było czterech chłopców, o którym każda dziewczyna marzyła. Nastolatka.
1: W Dreamersach było tak, że dziewczyn było dużo, każda chciała zdjęcie, każda chciała podpis, każda chciała coś. Propozycji nie zliczę, wyjścia na kawy, na herbaty. Jeżeli komuś nie odpisałem kiedykolwiek, a słuchał tego wiadu, przepraszam, po prostu było tego dużo. Pewnie bym poszedł.
0: Tak.
1: Tak, takie Just Five, tylko że nie wiem, z Allegro albo z Wisha jakiegoś, czy cokolwiek.

0: fajna przygoda, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Jak dla chłopaka, który wtedy ile miałeś? No, 15, 14 lat?
2: Ja wtedy miałem 13 lat.
0: Jeszcze mniej,
2: więc no. Moment, w którym powiedzieli mi, wydacie płytę, będziecie grać koncerty, będziecie robić muzykę. Poszedłem w to w ogóle w ciemno, nie zastanawiając się, czy to dobrze, czy niedobrze, czy ja to zniosę, czy ja tego nie zniosę, i dałem radę, podołałem temu wszystkiemu. Nie spodziewałem się, że w wieku 15 lat będę mógł zagrać na festiwalu w Opolu, będę mógł być nominowany do Fryderyków. To było wszystko takie...
0: Za szybko?
2: Absolutnie nie. Ja byłem na to zupełnie, może nie gotowy, ale potrafiłem to znosić, tą presję.
0: Tutaj jeszcze nauka, szkoła.
2: Prawda, tego było rzeczywiście dużo. Ja też jestem bardzo wdzięczny sobie samemu i też rodzicom, no bo oni to we mnie wykształtowali, że miałem bardzo szybko określone już priorytety i swoje takie założenia, które już były...
0: Czyli jak jeździłeś na koncerty, to rodzice mówili tylko nie pij alkoholu.
2: Oni się obawiali o to i to tak ironicznie, bo wiadomo, że ten rynek muzyczny... Tak,
0: nie tylko na alkoholu tam. Wiadomo.
2: Dokładnie, tam się działa na wszystkim, więc zespół był fantastyczną przygodą, ale to nigdy nie było docelowe moje miejsce. To nie była muzyka, którą ja chciałem tworzyć. Tak jak ona z początku była super, była fajna, była skoczna, tak człowiek już po 2 latach na przykład zaczął chcieć czegoś więcej. Zacząłem też pisać pierwsze teksty.
0: I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda i ten romans z tą prawdziwą muzyką. Pamiętasz swój pierwszy singiel, jak się nazywał?
2: Pierwszy singiel to jest Kamień, do tej pory. Tam zgadza się.
0: Zimny i chłodny numer, trzeba przyznać.
2: Zimny i chłodny numer.
0: Jak na sam początek tej muzycznej kariery, to byłeś zimny jak kamień niż na starcie.
2: Na pewno jestem zadowolony z tych numerów, bo każdy z tych utworów to jest takie moje dziecko.
0: Ale on jest świetny.
2: Cieszę się, bardzo mi miło. Aczkolwiek tak też po tych latach zastanawiam się. Kurczę, może mogłem zrobić tak, może to za poważne jest jeszcze. Tak metodą prób i błędów to było.
0: Powiedz mi, o czym jest w takim razie numer Kamień? Bo rozumiem, że wszystkie numery, które powstają, musi być jakiś moment w twoim życiu, który cię do tego zainspiruje. W takim razie, co było inspiracją w tym przypadku?
2: Relacje międzyludzkie, no to jest coś, z czego czerpię najwięcej. Tak, to było to takie jednostronne uczucie, które po prostu trafiało.
0: Ale tak to z tą miłością jest. Chyba jako pierwsza w artyście każdym wyzwala zimne czasami jak kamień uczucia.
2: Oczywiście, no i to jest też piękne w tym uczuciu, że można je na milion sposobów po prostu przedstawić. Za każdym razem każda piosenka o miłości może być inna.
0: Tamta miłość już się skończyła.
2: I tak, to już są stare dzieje. Z perspektywy czasu nie było to nic takiego strasznego. Wiadomo, że dla 3-latka problemem będzie to, że rozlał mu się sok, a dla 15-latka, że nie będzie go chciała jakaś dziewczyna. No i za chwilę też się to zmieni i będzie to jeszcze coś innego.
3: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. W twoich oczach milczenie serc.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z tą prawdziwą muzyką, która to ciebie pokochała, a ty pokochałeś ją. Kamień to twój pierwszy singiel. Kolejnym z singli, który u mnie wywołał pozytywne i bardzo ciekawe uczucia, to Fantasmagoria.
1: Bardzo się cieszę, ponieważ ja uwielbiam ten numer, absolutnie.
0: Iluzje, wizje, złudzenia, mieszanka tego, co jest jawą, tego, co jest snem. Opowiadaj w ogóle, jakie ty miałeś wizje na ten numer? Skąd w ogóle one się wzięły w twojej głowie? Co je wywołało?
1: Pomysł na ten utwór w ogóle powstał niesamowicie szybko i byłem wtedy po ciężkiej nocce, na zasadzie mało spania, dużo przemyśleń, dużo jakichś problemów. Utwór, który opowiada też o tym moim stanie, w jakim ja byłem w tamtym momencie, czyli w takim trochę letargu, w takim zawieszeniu, że troszeczkę nie do końca wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, dlatego wersy w stylu tonę dłonie coraz dalej od powierzchni. Te słowa autentycznie gdzieś tam, te dwie linijki wypłynęły ze mnie w studio, jak wymyślaliśmy tekst. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest pomysł na refren. To trwało 15 minut, napisanie całego refrenu. Usiadłem, miałem na pętli puszczony instrumental i gdzieś tam przez te 15 minut po prostu to wyszło i mówię, dobra, to jest to, jakby musimy to ciągnąć w tym kierunku.
0: Więc i to jest numer, który powstał w 15 minut.
1: Zgadza się. Po prostu mam wrażenie, że wyrzuciłem z siebie dosłownie w mikrofon, rzuciłem tym, co miałem w głowie, co miałem gdzieś tam w sobie i...
0: I było ci potem lżej?
1: Było. Dla mnie w ogóle muzyka jest fajną terapią, ponieważ też jestem trochę osobą, która nie specjalnie lubi rozmawiać o swoich problemach. Mm-hmm. Jestem ogromnym hipokrytą, bo ja zawsze też jestem otwarty na, że tak powiem, rozmowę z różnymi ludźmi. Lubię posłuchać kogoś, jeżeli ma jakiś problem.
0: Lubisz przyjąć bagaż czyichś doświadczeń, ale swoimi za bardzo się nie chcesz dzielić.
1: Zgadza
0: się. Bo wolisz je rozwiązywać sam, niż obarczać nimi inne osoby.
1: Tak. Prawdopodobnie jest to jakaś wada w pewien sposób, mm-hmm. bo wiadomo, że zawsze jest lżej, jeśli się sięga po pomoc, ale no
0: po prostu szybciej ci garb urośnie od tych kłopotów.
1: Myślę, że tak, że

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. No to teraz porozmawiajmy o mozaikach. Co było przyczyną powstania tego utworu? Czy to była czyjaś sytuacja życiowa, czy twoja?
1: Tutaj było trochę żalu, takiej może złości nawet w jakimś stopniu. Dużo ludzi mówiło mi, co ja mam robić, jak mam robić i w ogóle jak powinno moje życie wyglądać.
0: Nie lubisz, jak ktoś batutą dyryguje twoim życiem?
1: Nie do końca. Oczywiście, że jeżeli jest to ktoś z doświadczeniem i ja mam...
0: A czy miałeś wtedy skończone 18 lat?
1: Nie miałem.
0: A.
1: Nie miałem, ale... Dużo osób też mi mówiło, że gdzieś tam mentalnie trochę wykroczyłem poza swój wiek. Myślę, że to jest kwestia tego właśnie. Aczkolwiek dalej podtrzymuję to, że uwielbiam rzeczy robić sam. Korzystanie z doświadczenia innych ludzi, którzy mają wiedzę, mają umiejętności, jest super, ale przy okazji tworzenia muzyki ja bardzo lubię, kiedy pośredników w tym procesie jest jak najmniej.

0: Mozaiki to numer, którego świetnie słucha się w samochodzie. W ogóle zacząłem przygodę z twoją osobą od tego numeru i to właśnie w samochodzie, jak wracałem do domu. W niedzielę to było.
1: No proszę.
0: A niedzielne powroty są takie wyjątkowe.
1: Prawda.
0: Nie są takie jak te tygodniowe podróże. Ty lubisz podróżować?
1: Uwielbiam. Jak mam być szczery, ta forma podróży w postaci tej podróży samochodowej jest dla mnie chyba taką ulubioną.
0: Wsiadasz w auto i Mateusz Gędek gdzie jedzie? W góry, nad morze, na Mazury, za granicę.
1: Gdybym miał świadomość tego, że bak jest zatankowany do pełna.
0: Do pełna jest. Zatankowany jest do pełna, załóżmy.
1: Dobrze, to jeżeli koste już mnie nie interesują, to myślę, że nad morze. I może zimą, i może latem ma jak taką swoją magię, swoją charyzmę. To takie miejsce, gdzie po prostu bym sobie usiadł na jakiejś tej wydmie i dla mnie taki ten koniec świata mały, na którym sobie mogę posiedzieć sam.

0: Jaki jest tytuł tego numeru? Ludzie zazdroszczą, że cię mam. Czekaj. Ludzie zazdroszczą, że cię mam, ja zazdroszczę sobie sam. Oczywiście cytuję tutaj numer Czekaj, który jest również twoim dziełem. Ty jesteś zazdrosny? Ludzie zazdroszczą.
1: Czy ja jestem zazdrosny? Ja na pewno bywam zazdrosny. Jestem człowiekiem, który potrafi komuś zazdrościć, aczkolwiek staram się tego nie eksponować. Zazwyczaj, jeżeli komuś czegoś zazdroszczę, to jednocześnie jestem pełen podziwu, że ktoś coś takiego osiągnął, więc raczej nie patrzę spod byka, tylko pójdę.

0: ty wierzysz w prawdziwą miłość? Czy wierzysz, że prawdziwa miłość jest tylko jedna na całe życie? Czy życie potrafi wywołać w nas wiele momentów, aby prawdziwie pokochać?
1: Takie sytuacje trafiają się więcej niż raz. Wydaje mi się, że ktoś tam na nas czeka zawsze. Jest ktoś na końcu tej drogi, gdzie to już się wszystko zamknie i my zostajemy z tą jedną osobą. I to jest, myślę, to najpiękniejsze uczucie wtedy.
0: I o tym właśnie jest ten numer Czekaj.
1: Czekaj jest takim utworem, który ja też, żeby go wykonać, żeby go zaśpiewać, troszeczkę sam też go musiałem zrozumieć, ponieważ tekstowo pracowałem nad nim z Jankiem Benedekiem, czyli z aktualnym też producentem utworu. Tam dużo padło sugestii od niego, więc ja też z racji tego, że był to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który wcześniej też działał z Tilowem i cały czas działa, chciałem podłapać jak najwięcej, więc byłem bardzo otwarty na te wszystkie zmiany i to się udało, to było fajne. To jest chyba takie proste, przyjemne uczucie miłości. Na zasadzie jest to takie bezpieczne, bezproblemowe i właśnie mimo tych takich różnych przeciwności, ja po prostu i tak cieszę się, że cię mam, cieszę się, że ze mną jesteś i jeżeli

0: czasami też człowiek potrafi powiedzieć o słowo za dużo.
1: Piękne przejście.
0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Słowo za dużo to twój kolejny singiel. Jesteś ambiwertykiem, ekstrawertykiem, introwertykiem?
1: Ja wydaje mi się, że ambiwertyczny.
0: Czyli pomiędzy.
1: Bardzo, bardzo pasuje, bo to jest tak, że niekiedy mogę siedzieć z ludźmi cały czas, a niekiedy rzeczywiście mam ochotę się zamknąć i nie wychodzić przez tydzień z domu.
0: Czasami mówisz o jedno słowo za dużo?
1: Staram się już tego nie robić. Właśnie chyba po tym numerze też zacząłem się bardziej opamiętywać w tej kwestii, bo miałem takie sytuacje i o tym jest też ten numer, że powiedziałem, zrobiłem rzeczy, których konsekwencje były bardzo średnie.
0: Wtedy sobie uświadomiłeś jednak, że co? Słowa mają wielką moc.
1: Że trzeba najpierw myśleć, a później powiedzieć. Prawda jest też taka, że oczywiście można przeprosić, ale też miałem kolegę, który tak powtarzał w taki ciekawy sposób, jak się mówiło do niego przepraszam, to mówił nie przepraszaj, tylko więcej tak nie rób. Tak mnie to jakoś tak bodło. Mówię, dobra, okej, to ma sens. I rzeczywiście, to co się od nas usłyszy, można o tym próbować zapominać, tylko że to dalej zostaje gdzieś tam, więc nie warto w ogóle ryzykować czegoś takiego i fajnie jest jednak powiedzieć tyle słów, ile się powiedzieć powinno, a nie mówić o to słowo.
0: O to jedno słowo za dużo. Wiem.

0: mogłoby się wydawać, że akurat ten numer dotyczy również jakiegoś związku, w którym to on albo ona powiedziała słowo za dużo. Ale może też w tym chodzić też i załóżmy o przyjaciela. Czym dla ciebie jest przyjaźń, chciałbym się zapytać?
1: Przyjaźń tworzy się z czasem. Ona polega przede wszystkim na wspólnych przeżyciach. Ona polega na sytuacjach nie tylko tych przyjemnych, ale też tych trudnych.
0: Druga w nocy. Padł ci samochód na autostradzie, zadzwonisz po kumpla i przyjedzie po ciebie, żeby cię podholować do domu?
1: Są takie osoby. Definitywnie. To jest, myślę, że spokojnie z 4 osoby mógłbym tak obdzwonić. Może tam rzucą jakąś obelgą w telefon, ale wsiądą w samochód, ubiorą się i pojadą.
0: Ty też jesteś taką osobą i takim przyjacielem? Też można tak na tobie polegać, jak na Zawiszy?
1: Prawda jest taka, że nie mogę tego powiedzieć sam o sobie, to by trzeba było już ich o to zapytać.
0: Ale przy nich zawsze można powiedzieć o to jedno słowo za dużo.
1: Można. Wydaje mi się, że właśnie to jest
0: tak,
1: też to, że...
0: bo oni się nie obrażą, tylko tobą potrząsną.
1: Dużo więcej rozumie, dokładnie. Tam jest też kwestia innego podejścia do człowieka zupełnie. Wydaje mi się, że tak, że jestem taką osobą, że jeżeli na kimś mi zależy, to potrafię zrobić naprawdę wszystko, żeby to zadziałało.
2: Powiedziałem o słowo za dużo, na przepraszam już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo, dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też.
0: Mateusz Gędek, mój dzisiejszy gość, o którym chyba szybko nie zapomnicie. Nie chcę zapomnieć.
1: A, to też jest ładny numer. To fajnie, że o tym pogadamy, bo no, to jest też przyjemna rzecz. Ponieważ ja bardzo lubię ten numer. Uważam, że wylałem wtedy z siebie bardzo prawdziwe emocje. To jest utwór, który powstał na świeżo po przeprowadzce mojej do Warszawy. W pędzie tego takiego tutaj mieszkania w Warszawie ja trochę pozapominałem właśnie o tych wartościach z tego swojego poprzedniego życia.
0: Z Opolszczyzny.
1: Tak, tego życia na Opolszczyźnie, bo ja też nie ukrywam, że zmieniłem się w porównaniu do tamtego czasu. Troszeczkę zaniedbałem wtedy kontakty też z ludźmi stamtąd. Było to nieuniknione, ale też można było się opamiętać i można było coś z tym zrobić. I właśnie to był taki moment refleksji na zasadzie, że ja nie chcę do końca zapominać o tym, kim ja byłem wcześniej i że ta nowa rzeczywistość jest po prostu dla mnie też w pewien sposób trochę straszna.
0: Wolisz drewniany domek w lesie, czy wolisz betonowy las?
1: Drewniany domek w lesie definitywnie, bo jeżeli mówimy o skrajnościach takich właśnie, bo tutaj mamy ten przykład miasta z betonu, las z betonu, ale jednocześnie coś, za czym ja gonię, to jest to poczucie bezpieczeństwa. I ono jest bardzo szeroko przeze mnie rozumiane na zasadzie stabilność
0: finansowa.
1: Finansowa jest super, stabilność emocjonalna jest super, posiadanie kogoś u boku jest super i jakby to są te takie czynniki, które przekładają się u mnie na to takie ogólne bezpieczeństwo. No, jeżeli ono się pojawi na pewno w którymś momencie, równie dobrze może być to kamienica z wysokim sufitem gdzieś tutaj w Warszawie, równie dobrze może to być domek w lesie, a może to będzie nawet mój dom rodzinny, po prostu do którego wrócę w którymś momencie.

0: jakie masz sposoby na to, by zwolnić w tym pędzącym świecie?
1: Lubię spać, to jest jakby coś, co robię, kiedy tylko mogę, bo jednak śpię w takim cyklu pracy, no niedużo. Lubię wyjść gdzieś ze znajomymi, lubię pójść na dobry koncert. Ja bardzo sobie cenię też swoje towarzystwo przy dobrej muzie po prostu. Mam w domu gramofon, z którym sobie mogę posiedzieć po prostu przy jakimś dobrym napoju. Dokładnie. Tak, z pianką na przykład. Dużo jest tych form rozrywki, aczkolwiek chyba ta najprzyjemniejsza to jest możliwość wtopienia się w fotel i posiedzenia w dobrym towarzystwie przy dobrej muzyce.
0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, niezmiennie ten sam. Pytania. Czy ktoś będzie chciał z tobą jak ja siedzieć do rana, śpiewasz w tym numerze? Wolisz w nocy słuchać kogoś, pomagać mu swoimi radami? Czy zadawać pytania?
1: Jeżeli patrzymy w tej kategorii, to na pewno wolałbym jednak zadawać te pytania, wysłuchać odpowiedzi, starać się zrozumieć tą drugą osobę, aczkolwiek bardzo też doceniam to, jeżeli ktoś umie zadać mi fajne, niecodzienne pytanie, które też mnie skłoni do jakiejś szerszej wypowiedzi. Mm-hmm.
0: A miewasz nieprzespane noce? A jeżeli tak, no to przez co albo przez kogo?
1: Męczy mnie to, co właśnie muszę przepracować sobie sam ze sobą i niekiedy taka nocka jest mi po prostu potrzebna. Wiadomo, że na następny dzień wyglądam jak absolutny gruz, ale to tylko tak przez chwilę, później to odrabiam. No czasami wracają też jakieś takie rzeczy z przeszłości, myśli się o tym, co można było zrobić lepiej, czego można było nie robić w ogóle.
0: O tym są pytania?
1: Trochę tak. Pytania są też o pożegnaniu trochę ze znajomymi właśnie z tej mojej rodzinnej miejscowości, bo my spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, o małym takim pożegnaniu po prostu z tą właśnie pierwszą rzeczywistością, z tymi pierwszymi ludźmi, którzy byli najbliżej człowieka. Yeah.

0: Miewasz sny?
1: Miewam. Miewam. Bardzo różne, bardzo dziwne i też nie wszystkie do końca pamiętam.
0: A czy jakieś twoje sny się spełniły, załóżmy? Zinterpretowałeś je po swojemu i to ci się wydarzyło w życiu?
1: Chyba ciężko mi taką sytuację przywołać, bo śnią mi się naprawdę rzeczy niesamowicie dziwne. Śnią mi się węże, śnią mi się strzały z pistoletu, a też śni mi się moja sympatia, która gdzieś tam ze mną się zgodziła wyjść na jakąś kawę. No i w którymś momencie, jak już mieliśmy wychodzić na tą kawę, no to zadzwonił mi budzik o 7:30. Trochę śni mi się życie i ciężko mi powiedzieć, czy coś już się spełniło, czy to było prorocze, bo one się biorą albo z lęku, albo z jakiejś tam niepewności, czy po prostu z uczuć takich pozytywnych, z jakiejś radości, z jakiegoś szczęścia. Więc staram się wynaleźć ich znaczenie i przyczynę.

0: Mateusz Gędek, którego głos może również fantastycznie, bo o snach rozmawialiśmy, spełniać się podczas zasypiania. Przy numerze Bujaj załóżmy.
1: Na takie te spokojne piosenki lubię mówić, że to są właśnie lullabaje, czyli
0: no
1: takie...
0: No nie ma chyba bardziej bujającego numeru, wydaje
1: czyli
0: się.
1: Takie piosenki do spania. To jest też...
0: Szos w wielkiej lekkości.
1: Cieszę się. Tym bardziej, że to jest też utwór taki pierwszy, za którego proces odpowiadałem głównie sam. Demówka powstała w domu, po czym po prostu razem z producentem dokończyliśmy całą resztę i tu już się nic więcej nie wydarzyło.
0: A jego ona powstała w domu?
1: Wyrzuciłem z głowy konkretny obraz jakiejś osoby i postawiłem sobie kogoś, kto jeszcze nie wiem jak wygląda. Może już znam tą osobę, może niekoniecznie i powiedziałem sobie, jeżeli jesteś gdzieś tam, to to jest piosenka do ciebie, to jest taki utwór, który po prostu...
0: To jest wędka na miłość.
1: To jest, można zagrać tą kartą.
0: Lubisz bujać w obłokach?
1: Lubię, lubię, uwielbiam. Ja naprawdę jestem fantastyczny w myśleniu o niczym na przykład. Tak. Mam tak czasami, że sobie stoję gdzieś i ktoś stoi obok mnie, ja się zaśmieję, a i ktoś się nie pyta, co się stało, ja powiem, bo sobie żart dopowiedziałem, nie? Coś tam sobie wyobraziłem śmiesznego.
0: Czyli rozmawiasz ze sobą?
1: Oj, bardzo dużo, ja mam tak świetną imprezę po prostu
0: wiesz,
1: w głowie z reguły.
0: Wiesz, czyja to jest cecha jakich ludzi? Mądrych,
1: no tak słyszałem, gdzieś tam się coś zdarzyło, ktoś tak kiedyś powiedział, gdzieś tam to wyczytałem. Kiedyś była taka sobota, kiedy ja wstałem o 10 i do godziny 17 było wielkie sprzątanie mieszkania i głównie to polegało na rozmowie z samym sobą, że ja chodziłem i na głos mówiłem do samego siebie, na zasadzie Gędek, bo ja do siebie mówię też czasami po nazwisku. I wyszedł z pokoju w którymś momencie o tej godzinie 17 Paweł, mój współlokator, i mówi: co ty gadasz, ładnie ujmując, nie? Bo po prostu od 7 godzin próbuję coś tam, czytam książkę i słyszę tylko jak chodzisz i gadasz, się zastanawiam z kim.
0: Daj mi numer do dealera.
1: Tak, no dokładnie, więc lubię bujać w obłokach, lubię mówić do siebie, no jest to dla mnie też może właśnie forma jakiegoś upuszczania też emocji, bo jak coś zostanie powiedziane jednak, no to jest trochę lżej z tym.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.